0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Nie bądź

0: Na zegarze 6 w Radiu Sochaczew to pora oczywiście na wiadomości już teraz.
1: To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
2: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: Padły, dawno powinny spaść, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. To niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
6: Te ich przepychanki to wszystko, jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
1: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
7: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę.

0: miejsce w grupie B4 prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: I to jest prawdziwa zagadka, z czym my się będziemy mierzyć w najbliższych dniach. Chyba wyłącznie z chęcią albo nie. Chęcią do brania się za obowiązki. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, 7 stopni o poranku nas atakuje w Sochaczewie. Ta siódemka na termometrze to też już jest takie zjawisko powszechniejące. Wiatr do 10 km na godzinę, więc delikatny, ale w ciągu dnia nadal 19-20 stopni, nawet odrobina słońca popołudniem, z tym, że raczej nastawmy się, że w ciągu dnia, przynajmniej w tej pierwszej części, chmury na niebie też nam będą towarzyszyć. Opadów za to brak. Wieczór na poziomie 11 stopni, dycha na termometrze w nocy. A w najbliższych dniach, no cóż, 19-20 stopni dziś i jutro, ale jeszcze w środę i czwartek taka piękna polska złota jesień da o sobie znać, bo do 23 stopni, a dopiero w piątek potem delikatniejsze ochłodzenie i przelotne deszcze na poziomie 13-14 stopni temperatura. Poniedziałek z tych prognoz wstępnych wygląda na ten dzień, który może wiązać się z większymi opadami. Ten poniedziałek kolejny, nie dzisiejszy, ale na horyzoncie temperatury i w okolicach 16 i w okolicach 18 stopni może będzie pięknie. W każdym razie na pogodę wpływu nie mamy, więc trzeba się uśmiechnąć i do przodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 6, 5 października. Witam was ja cieplutko i serdecznie przytulam, klepię po ramionkach. Jeżeli weekend był świetny, to mam nadzieję, że ten tydzień też będzie niczego sobie. Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund i Donat świętują imieniny. Mamy Światowy Dzień Nauczyciela w kalendarzu, chociaż ten polski obchodzony jest nieco później. Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Tak to wygląda w kwestii kalendarzowej, a w kwestii muzycznej Bananarama na początek.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: I jeszcze więcej wspaniałej muzyki na poniedziałkowy poranek w Radiu Sochaczew, by nam się chciało tak, jak nam się nie chce. Będzie Tayo Cruz, będzie też Oskar Cyms i mnóstwo dobrych rytmów.

0: Radio Sochaczy w Na Dzień Dobry.
1: Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu Sochaczew i 10 minut minęło od 6, to znak, że za moment Oskar Cymsa, później sprawdzimy, co tam w kalendarium w związku z 5 dniem października.

0: czas. Oskar Zyms, cały czas. 17 minut już minęło od godziny 6. Kalendarium w Radiu Sochaczew oczywiście. W 1356 roku król Kazimierz III Wielki powołał Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego i Sąd Sześciu Miast, który był ostateczną instancją odwoławczą przy królu. Właśnie 5 października w 1637 roku flota polska na służbie króla Władysława IV Wazy rozpoczęła pobieranie cła wywozowego z Gdańska. W 1709 roku w Toruniu spotkali się król August II Mocny i car Rosji Piotr I Wielki. W 1816 roku na warszawskim Marmoncie utworzono Instytut Agronomiczny, a w 1827 we wsi Fasty spadł meteoryt Białystok. W 1868 roku Sejm Krajowy Galicji uchwalił we Lwowie akt prawny dotyczący ochrony świstaka i kozicy w Tatrach, a w 1983 roku Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: No, Sam Smith, Lose You w Radiu Zohaczew i 27 minut już minęło od godziny 6. Papa Dance przed nami, Meduza Paradise z Dermontem Kennedym, moi drodzy, ale dzisiaj zabiorę was chętnie w szkolne ławki, dlatego że tak sobie myślę, wiele mówi się o tym, że program szkolny jest przeładowany, wiele mówi się o tym, że być może lektur jest za dużo, że nowe programy by się można było wprowadzić, albo nowe tematy, zajęć, nowe przedmioty. Nie będziemy bardzo modyfikować tego, co już jest, ale porozmawiamy o tym, czego nowego dzieciaki w szkołach powinny się uczyć albo mogłyby się uczyć. Jestem ciekaw waszego zdania, co wy byście zaproponowali, jeżeli chodzi o te programy, te zajęcia, których w szkole nie ma. Co jeszcze ciekawego by się przydało, co by wpływało na samodzielność i życie w przyszłości? No właśnie, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas właśnie w tej sprawie. A do tego wszystkiego w kwestii muzyki i wydarzeń, które miały miejsce w weekend, to na pewno usłyszycie w Radiu Sochaczew wiele ciekawostek o wydarzeniach sportowych, ale i także o uroczystościach, które miały miejsce.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: dzisiaj?
1: 26 minut przed godziną 7. Za moment zerkniemy na to Sochacze w PL, moi drodzy. Tam dobre informacje płynące między innymi ze Stadionu Miejskiego, bo wczoraj tam się działo. Mieliśmy mecz rugby z Beniaminkiem. Jak to spotkanie się skończyło? Szczegóły za moment. A w kwestii muzyki tutaj zaspokojenia nie będzie. Juanes, Shakira, Sanach, Joy czy Billie Eilish. To wszystko dla was właśnie na 94.9 w poniedziałkowy poranek. Mglisty ten Sochacze o poranku, no ale to chyba tak dzięki temu nie widać naszych min takich smutnych, lekko pokrzywionych w związku z tym, że trzeba wstawać. Także da się ukryć pewne rzeczy, natomiast jak już wstaniecie i odpalicie radyjko, czy zrobicie sobie kawę, to mam nadzieję, że ten uśmiech prędzej czy później się pojawi. Tego się trzymamy.
2: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
2: Reklama.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Sokaczew.

No to jeszcze Metzner przed nami, przed godziną siódmą. Dwie minuty nam pozostały do wiadomości w Radiu Sochaczew, te dosłownie za moment. A później na to Sochaczew zerkniemy, tak jak obiecałem.

0: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
4: No i o godzinie 7 punktualnie zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: W sochaczewskich szkołach trwają prace zmierzające do poprawy działania sieci internetowej. To na początek. Biblioteka pedagogiczna w Sochaczewie poleca się każdemu, nie tylko nauczycielom. W tym serwisie także zaproszenie do jubileuszowej edycji powiatowego konkursu literackiego. W tym roku hasłem przewodnim będzie rodzina. Zgłoszenia już ruszyły. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W sochaczewskich szkołach miejskich realizowana jest inwestycja, której celem jest poprawienie i ujednolicenie działania sieci internetowej. W tej chwili wszystkie placówki mają w tym obszarze problemy.
6: Do placówek w Sochaczewie trafiają dziś i komputery, i tablice interaktywne, monitory, drukarki, nowe punkty Wi-Fi. Sprzętu przybywa, ale sieć, do której to wszystko jest podłączone, często rosła latami bez jakiegoś jednego planu. W każdej placówce wygląda to inaczej. Gdzieś jest nowoczesna, gdzieś przestarzała, gdzieś nikt nie wie dokładnie, jak jest zbudowana, a kiedy coś przestaje działać, pojawia się pytanie, kto ma to naprawić. Jest też druga strona tego problemu, o której mówi się rzadziej. W szkolnych sieciach są dane uczniów, rodziców, pracowników. Im bardziej chaotyczna jest sieć, tym trudniej ją po prostu skutecznie chronić.
5: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołoszewska-Kotlarz. Zadanie realizowane będzie etapami.
6: Cały projekt podzieliliśmy na 4 kolejne kroki. Audyt, inwentaryzacja, konfiguracja monitoringu i bieżące monitorowanie. Każda szkoła jest traktowana jako osobne środowisko, które trzeba najpierw dobrze poznać. Więc pierwszy krok to właśnie ten audyt, a jeden już jest za nami w szkole podstawowej numer 4.
5: Biblioteka pedagogiczna w Sochaczewie przypomina, że nie jest placówką tylko dla nauczycieli. Z jej bogatych zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany. Placówka ma też inną ofertę dla mieszkańców.
7: Z naszej biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani i nie tylko mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, bo są też osoby, które są wirtualnymi czytelnikami, a mieszkają gdzieś daleko poza naszym powiatem, może przyjść do nas i założyć kartę każdy, kto ukończył 16 rok życia. Mamy bardzo bogate zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ale dla tych osób, które nie są nauczycielami, mamy też inną ofertę, spotkania autorskie. Są tu cykliczne spotkania, książka i kawa, sobotnie spotkanie z autorem i też na ten rok zaplanowałyśmy 4 takie spotkania, także wstęp na te spotkania jest wolny, najbliższe 24 października z panią Jolantą Małczak.
5: Mówiła kierownik biblioteki Elżbieta Szczypińska. Przed nami 10. jubileuszowa edycja powiatowego konkursu literackiego organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Sochaczewski Ogrodnik. W tym roku odbędzie się konkurs pod tytułem Najpiękniejsze historie zaczynają się w rodzinie. Zadaniem jest napisanie opowiadania, wiersza lub bajki, w której będzie pokazane, jak ważne są wartości płynące z rodziny i jak pomagają chronić przed przemocą, hejtem i brakiem akceptacji. Na pracę organizatorzy czekają do 30 października. Finał odbędzie się w listopadzie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace można dostarczać do siedziby PCPR-u w Sochaczewie lub nadsyłać elektronicznie na ten adres. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje jak co roku starosta sochaczewski Jolanta Gonta.
8: Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach. W województwie lubuskim w budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD.

0: Strażaków.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Jakość powietrza nam się troszeczkę zmienia w Sochaczewie. Ta mgła to też taka nie do końca sama mgła, ale najważniejsze jest to, że powolutku tych stopni powinno przebywać na termometrze. 6-7 mamy o poranku. Będzie lepiej, będzie cieplej do 19 dzisiaj maksymalnie. Tak będzie w okolicy godziny 14-15. Nawet odrobina słońca ma się pojawić po południu. Te chmury też gdzieś tam ustąpią. A na razie poranek jak wygląda, tak wygląda. No cóż, trzeba to jakoś znieść. I uważajcie na siebie, dlatego że te mgły zdradliwe to także ogranicza widoczność kierowców, a chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. 12 stopni wieczorem, 10 stopni w nocy, a w najbliższych dniach temperatury do 23 stopni. Tak będzie w czwartek i środę. Ciepło, naprawdę piękna polska złota jesień. Później temperatura spadnie do 14-13 kresek na plusie w okolicy weekendu i pojawią się przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna godzina z Radiem Sochaczew i z Wami w poniedziałkowy poranek. Albo z nami, jak kto woli. Gypsy Kings, Lanberry, waniliowe na dobry początek. A za moment właśnie o informacjach związanych z sukcesem naszej drużyny rugby. Jest jeden człowiek, poza trenerem Tomaszem Malesą, który odnajduje się w nowej roli i z nim za moment porozmawiamy. Mamy właśnie na 94,9.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Wcześniej jeszcze Sugababes w hicie dnia. To też za momencik w Radio Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Dokładnie 20 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Zwycięstwo, wysokie zwycięstwo Orkana Sochaczew, naszych rugbistów, 109-10 ze Spartą Jarocin z Beniaminkiem, to jedno, ale drugie to Mateusz Pawłowski, zawodnik Orkana w zupełnie nowej roli, czyli w roli drugiego trenera i asystenta Tomasza Malesy. I o tym także opowiedział po meczu.
1: Jest to zupełnie nowe doświadczenie, na pewno pomoże mi, jeżeli chodzi o ewentualny powrót na boisko, bo widzę to z drugiej strony, byłem kiedyś trenerem, jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, natomiast praca z seniorami jest to zupełnie co innego. Jest to trochę też takie, że jeszcze chwilę temu byłem kumplem z drużyny, a dziś gdzieś tam jestem w sztabie trenerskim. Tworzymy sztab razem. Tutaj, jeżeli chodzi o nas, ja, Tomek i Dawid Plichta, działamy cały czas. To była drużyna, która przez lata się zgrywała ze sobą, więc kontynuujemy to, co było. Nie chcemy spuszczać stanu, chcemy, żeby cały czas Orkan pozostawał w tej strefie medalowej i zdobywać te medale. Dla mnie, powiem szczerze, że jak dostałem propozycję podczas mojej leczenia, mojej kontuzji, żebym dołączył tutaj do sztabu, długo jakoś się nie zastanawiałem, natomiast nie wiedziałem, że bycie trenerem zajmie mi 3 razy tyle czasu, co bycie zawodnikiem. Żona może nie jest aż tak zadowolona, ale wygrywamy, idziemy do przodu. Na pewno wynagrodzę to rodzinie na spokojnie, ale cieszę, że to, co robimy całą drużyną i zawodnikami i sztabem i klubem, wszystko idzie cały czas do przodu, cały czas się rozwijamy i dążymy do tego, żeby cały czas pozostawać w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o polskie rugby.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.

0: mrozu z nowościami w Radiu Sochaczew. Złoto akurat doskonale znane, tak jak Złote Bloki, ale artysta co nieco zdradza, jeżeli chodzi o nowe projekty. Swoją drogą i Dawid Kwiatkowski ostatnio wypuścił bardzo ciekawą płytę, na której znaleźli się także inni artyści. O tym także opowiem wam przed godziną 8. Za moment Crazy Loop i sprawdzimy sytuację na sochaczewskich drogach.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
2: 94 i 9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Bez niespodzianek na drogach ulica Warszawska nieco spowolniona wzdłuż i wszerz. Wolniej jedziecie aleją 600-lecia na Staszica i Trauguta 15 sierpnia czy Piłsudskiego, także samochodów sporo. Jeśli chodzi o obwodnicę, to rondo Kuznocińskie oblegane przez kierowców od strony Łowickiej i od strony Władysławowa i Żdżarowa. Jeśli chodzi o Żyrardowską i wjazd od 50, to tutaj sytuacja wygląda dobrze. Wylotówki przejezdne ciasno na 92 między Sochaczewem a Stolicą. Na tym odcinku samochodów najwięcej. Na dwójce bez niespodzianek też do węzła Konotopa, do wysokości Pruszkowa podróż czeka Was dobra. Później delikatne spowolnienia bliżej stolicy. Na 580 od Starych Babic już jedziecie wolniej. W pozostałych miejscach drogi przejezdne do Łowicza, do Łodzi też, czy to 92, czy A2 dojedziecie bez żadnych utrudnień. Także spokojnych podróży Wam życzę, o utrudnieniach informujcie pod numerem 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
4: Reklama.

0: Baranowski, Rakieta w Radiu Słuchacze w 10 minut przed godziną 8. Teraz porozmawiamy sobie w wiadomościach lokalnych o pieniądzach i o realizowanych inwestycjach. Sportowy Chodaków w ramach całego projektu Sportowy Sochaczew został otwarty. Wcześniej mieliśmy otwarcie obiektów przy ulicy Warszawskiej. Całość inwestycji to ponad 36 milionów złotych, z czego ponad 30 milionów złotych to pieniądze z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Grzechem miasta byłoby nie wykorzystać takiej dotacji na remont infrastruktury sportowej. Jak to wszystko dziś wygląda, o tym posłuchacie właśnie w wiadomościach lokalnych w Radiu Sochaczew dosłownie za chwilę.
1: Radio Sochaczew.
0: A jeśli chodzi o sport, o podsumowanie tych wydarzeń, które miały miejsce, jak i zaproszenia na kolejne, bo będzie się działo w tym tygodniu, no to o tym wszystkim w sporcie lokalnym po godzinie 9, 17 i 20. Europe The Final Countdown. Za moment Sylwia Grzeszczak i Mango, a później wiadomości.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.
11: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 8.
12: Kompleks sportowy w Chodakowie uroczyście otwarty. Nowy krajobraz robi wrażenie. To na początek serwisu. Powiemy też o wyjątkowej uroczystości w gminie Iłów, która ma nowych, honorowych obywateli. W tym serwisie także o uciążliwościach związanych z remontem mostu w Wyszogrodzie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Po 2 latach intensywnych prac kompleks sportowy przy ulicy Chopina 101 został oficjalnie otwarty. Uroczystość z przecięciem wstęgi miała miejsce w sobotę. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych i samorządowców, działaczy sportowych oraz burmistrza Daniela Janiaka i posła Macieja Małeckiego, który przyczynił się do realizacji tego projektu.
13: Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, bo mamy dzisiaj 2 odbudowane stadiony przy Warszawskiej i w Chodakowie. Ten stadion w Chodakowie, zanim jeszcze trafiły pieniądze z Polskiego Ładu, to bardzo mi zależało, żeby to był efekt rozmów ze środowiskiem sportowym Chodakowa. I właśnie tu na stadionie zorganizowałem kilka lat temu takie spotkanie. Zaprosiłem środowisko sportowe Chodakowa, żeby ludzie stąd wypowiedzieli się, jak chcieliby widzieć swój stadion w przyszłości. Potem mieliśmy spotkania w Urzędzie Miasta i efekt tego dzisiaj widzimy, między innymi kształt trybuny. Zależało mi bardzo na tym, żeby trybuna pasowała do architektury Chodakowa, do tych chodakowskich kominów, które tutaj widzimy.
12: W ramach zadania powstała bieżnia z nawierzchnią syntetyczną, boisko ze sztuczną trawą, przykrywane namiotem pneumatycznym, obiekt klubowy z szatniami, natryskami, pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi oraz zapleczem dla sędziów. Inwestycje uzupełniły nowe drogi wewnętrzne i parkingi. Na uwagę zasługuje też nowe boisko do siatkówki plażowej.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Marian i Henryk Popielarkowie, żołnierze Armii Krajowej pochodzący z Krzyżyka Iłowskiego, zostali pośmiertnie uhonorowani tytułami honorowych obywateli gminy Iłów. W piątek podczas uroczystej sesji oddano hołd braciom, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem życia ocalili sztandar 68. Pułku Piechoty z Wrześni, a następnie wyruszyli do walczącej Warszawy, gdzie polegli. Na miejscu był nasz reporter Oskar Tomczyk, który rozmawiał z potomkami iłowskich bohaterów. Pytał między innymi o poruszające przedstawienie w wykonaniu uczniów iłowskiej szkoły.
15: Jolanta Stachlewska.
16: Popielarek Mirosław.
17: Weseli chłopcy, nasi wujkowie. Moi wujkowie, a jego stryjkowie. Bo ja jestem córką jedynej ich siostry. Ich było 7, a moja mamusia była jedna.
18: A ja jestem synem najstarszego z popielarków, Józefa.
19: A jakie uczucia towarzyszyły, gdy widzieli państwo, że młodzi ludzie niejako wcielają się w postacie z waszej rodziny?
17: Ludzie, to ja byłam zszokowana. Dla nich należą się szczególne podziękowania, jak oni to przeżywali, odczuwali, jak oni mówili te teksty. Dla mnie to coś pięknego.
12: Ruszyły prace związane z wymianą nawierzchni mostu w Wyszogrodzie. Prowadzi je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy sfrezują starą nawierzchnię, ułożą nową warstwę i wykonają oznakowanie poziome. Na przełomie października i listopada zaplanowano kolejny etap robót. Wtedy wymienione zostaną urządzenia dylatacyjne. Niestety wydłużenie czasu przejazdu jest dosyć dotkliwe, zwłaszcza w godzinach szczytu.
10: To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna.

0: szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie.

0: Uniwersyteckiej w Warszawie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: A w pogodzie same dobre rzeczy, moi drodzy, dlatego, że dzisiaj 19 stopni i w ciągu tego dnia naprawdę na moment powinniśmy zobaczyć słońce, chociaż jak mgła ustępuje, to wierzę, że i chmury ustąpią także. Wieczorem temperatura na poziomie 12 stopni, w nocy 10, ale w najbliższych dniach nadal jeszcze piękna polska złota jesień, bo do czwartku do 23 stopni. Później mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a temperatura w okolicy weekendu spadnie do 13-14 kresek na plusie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
3: Ja to się cieszę, że jeszcze te 2-3 dni polskiej złotej jesieni, a potem dopiero się zacznie gdzieś tam chłodek. Chociaż znając możliwości październikowe, to jeszcze bym całkiem nie skreślał tego miesiąca, że będzie zimny. Kauma Lambada na początek, Michael Schulte za momencik, 6:30 w Radiu Sochaczew, Ricky Martin na horyzoncie, a później jeszcze m.in. Dominik Dudek i kolejne informacje związane z portalem tusochaczew.pl. Za moment zerkniemy sobie w internety, a dziś Igor, Faustyna i Apolinary przyjmują życzenia imieninowe.

Tego pana przedstawiać nie trzeba, chociaż powiem to głośno, Ricky Martin, She Bangs, i gdyby nasza energia poniedziałkowa po kawusi oczywiście mogła jakoś wyglądać albo jakoś brzmieć, to zdecydowanie byłaby właśnie tym hitem. Dominik Dudek za moment, za kilka minut, a później właśnie zerkniemy na tusochacze.pl.

0: Radio Sokaczew.
1: Autopromocja.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sokaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

Seabull, Magic Symphony w Radiu Sochacze w 31 minut już od 8 minęło, to znak, że no nieco mniej niż połowa drogi pozostała do godziny 9. Sukcesy judo, sukcesy piłkarskie, rugbowe, o tym wszystkim właśnie na 94.9 posłuchacie po godzinie 9, a na głównej stronie portalu tusochacze.pl między innymi właśnie treść związana z oddaniem pięknej sportowej części Chodakowa. Tutaj cała infrastruktura zachwyca, więc w najbliższych minutach na pewno posłuchacie między innymi także zastępcy burmistrza Kamili Gołaszewskiej-Kotlarz, która także podkreślała, że grzechem byłoby nieskorzystanie z takich dotacji na rozwój miasta. Co jeszcze ważnego, jesteśmy po manewrach, zresztą tych odgłosów służb i karetek i straży pożarnych w weekend słychać było co niemiara. Były pewne obawy związane z tym, co się dzieje, ale to wszystko w związku z sobotnimi pierwszymi powiatowymi manewrami medycznymi Teresin 2026. Tak też trenują i ćwiczą nasze służby, by było bezpiecznie. My natomiast za moment sprawdzimy sytuację na drogach, a z tego, co mi wiadomo, na razie jest całkiem nieźle. Strachy na Lachy, Marnik, to już teraz w Radiu Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A raczej na sochaczewskich ulicach bez zmian w porównaniu z sytuacją sprzed godziny. Trojanowska, Aleja 600-lecia, Staszica, Traugutta, Warszawska, Piłsudskiego. To są te miejsca, gdzie ruch jest zdecydowanie większy niż normalnie. Spore aut od strony Władysławowa czeka na przejazd przez Rondo Kuznocińskie. Na Łowickiej także samochodów sporo. No i wiadomo, drogi wylotowe przejezdne. Jeśli interesuje Was podróż do stolicy, to na odcinku 92 580 też bywa ciasno. Na prostych raczej ruch odbywa się płynnie. Przez miasta pojedziecie zdecydowanie wolniej. Dojazd do A2 wygląda nieźle, chociaż na wysokości Grodziska ta A2 też delikatnie przykorkowana, więc być może jakieś zdarzenie drogowe miało tam miejsce. Bliżej stolicy już sytuacja nieco lepsza, ale do węzła Konotopa, bo potem już z powrotem trafiacie w korki. Spokojnych podróży Wam życzę, a o ważnych sytuacjach na drogach informujcie pod numerem 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
8: Reklama.

0: 9 minut do godziny 9, moi drodzy, Fastboy przed nami, Music Sounds i NA Magnes. To w kwestii muzyki. Natomiast ważne pytanie mam do Was. Pytanie otwarte z kategorii. Wiadomo, że program nauczania w szkołach i podstawowych, i wyższych, i średnich, i podstawowych jest przeładowany. Natomiast dzisiaj fantazjujemy o tym, jakie nowe przedmioty, jakie lekcje Wy chcielibyście wprowadzić do tego kanonu. Czego nowego uczniowie powinni się uczyć? 46 863 22 22. Jedyne, czego uczniom potrzeba, to sensownej podstawy programowej, napisała Kasia, odgruzowania rzeczy niepotrzebnych i dostosowania do tego, co tu i teraz. Druga rzecz. Zamiast godziny wychowawczej religii wprowadziłabym naukę pierwszej pomocy, zasady zdrowego żywienia i jakie korzyści dla zdrowia są z systematycznego ruchu, dodaje Dorota. Do tego wszystkiego Jela napisała: moje dzieci są już wyuczone i szkołę mają za sobą i to cieszy. Natomiast to nie zmienia faktu, że gdzieś tam tych podstaw ekonomii czy zarządzania domowym budżetem dzieciaki w szkołach się nie uczą, a może powinny. 46 863 22 22. Jaki nowy przedmiot Wy dorzucilibyście do szkolnego programu nauczania?
1: Radio Serafin. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
8: Punktualnie o 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Marian i Henryk Popielarkowie, honorowymi obywatelami gminy Iłów. Rozmawiamy z wnioskodawcą projektu, wójtem Janem Kraśniewskim. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego dała się nabrać oszustom. Na szczęście bank był czujny. W tym serwisie także strażackie podsumowanie weekendu. W piątkowym wypadku ucierpiało dziecko. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Marian i Henryk Popielarkowie, honorowymi obywatelami gminy Iłów. Podczas uroczystości były wzruszające występy uczniów, historyczna laudacja, listy od prezydenta RP i wojewody mazowieckiego, a także wręczenie aktów nadania tytułów. Pytaliśmy wójta Jana Kraśniewskiego, który z tych momentów był jego zdaniem najbardziej wzruszający.
10: Najbardziej wzruszający był moment uściśnięcia dłoni właśnie państwu Popielarkom, bo to z ich rodu właśnie są nasi dzisiejsi bohaterowie, więc mogą być dumni, a my Iłowianie też jesteśmy dumni, że tacy mieszkańcy tu w Iłowie, tacy odważni ludzie tu mieszkali, mieszkają i myślę, że będą mieszkać.
9: Uroczystości zwieńczyło posadzenie dębów pamięci, odsłonięcie obelisku i apel z udziałem wojskowej asysty honorowej. Pełna relacja z wydarzenia jest dostępna na tusochaczew.pl.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Najpierw są nieśmiałe wiadomości, potem ciekawość i budowanie zaufania. Później pojawia się dramatyczna historia, nagłe kłopoty, a na koniec prośba o pieniądze. Oszuści potrafią przez wiele tygodni, a nawet miesięcy tworzyć fikcyjną relację z niczego nieświadomymi ofiarami. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego niemal straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawie przyglądał się nasz redakcyjny kolega Łukasz Matusiak.
11: Do mieszkanki powiatu sochaczewskiego napisała osoba podająca się za lekarza wojskowego przebywającego na misji w północno-wschodniej Afryce. Kontakt trwał kilka miesięcy i w tym czasie internetowy znajomy stopniowo budował zaufanie kobiety. Po pewnym czasie pojawiła się informacja, że rzekomy lekarz został ranny podczas napadu uzbrojonej grupy. Krótko po tym do historii dołączyła kolejna osoba jako dowódca. Kobieta dowiedziała się, że za zwolnienie lekarza ze służby wojskowej i jego powrót należy zapłacić je kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego na ten cel przeznaczyła swoje oszczędności i pożyczkę. Pieniądze zostały przelane na wskazany rachunek, ale na szczęście bank zablokował środki.
9: Na terenie powiatu sochaczewskiego pojawiały się już podobne historie, na przykład o duńskim wdowcu pracującym na statku, który miał zostać porwany przez piratów, czy też amerykańskich żołnierkach. W tych historiach mogą zmieniać się okoliczności, natomiast mechanizm działania oszustów pozostaje taki sam, czyli zdobycie zaufania, a następnie wywołanie silnych emocji, poczucia zagrożenia i na koniec przeświadczenia u ofiar, że tylko one mogą pomóc. Policja ponownie apeluje o ostrożność. Czas na informacje ze Straży Pożarnej. W miniony piątek doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym w Karolkowie Szwarockim. Poszkodowane zostały dwie osoby, w tym 11-letnie dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Z kolei wczoraj doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej 577 w Brzozowie. W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody osobowe. Jednej osobie udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Nikt nie został zabrany do szpitala.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Po dwóch latach intensywnych prac kompleks sportowy przy Chopina 101 został oficjalnie otwarty. Uroczystość z oficjalnym przecięciem wstęgi miała miejsce w sobotę. Na przebudowę miejskich obiektów sportowych przy Warszawskiej i Chopina przeznaczono łącznie 36 milionów złotych, z czego 30 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
13: Ta rozbudowa stadionów, w Chodakowie stadionu w Sochaczewie była dla mnie tak ważna, żeby dzieci z naszego miasta, dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, żeby nie miały gorszych warunków niż ich rówieśnicy w największych miastach. I myślę, że to się udało. Także dzisiaj mogę powiedzieć naprawdę z radosnym sercem, z uśmiechem na twarzy. Zapraszam na stadiony przy Warszawskiej, na stadion w Chodakowie. Niech one tętnią życiem nie tylko w czasie meczów.
8: Powiedział poseł Maciej Małecki. Orkan był nie do zatrzymania w meczu z Beniaminkiem Spartą Jarocin. Sochaczewscy rugbiści w niedzielę w meczu piątej kolejki

0: Jedna drużynowa postawa Orkana, aż 15 zawodników naszej drużyny wpisało się do protokołu meczowego punktami. Kolejny mecz już w najbliższą niedzielę. Do Sochaczewa przyjedzie Lifestyle Cateringerce Arka Gdynia, która w sobotę wygrała z Energa Ogniwem Sopot w derbach Trójmiasta. Szykuje się arcyciekawe widowisko. 10 drużyn walczyło o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ostatecznie to Team Płock wygrał sobotni turniej i melduje się w rozgrywkach bez wpisowego. Organizatorem turnieju, jak i rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Trener i prezes sekcji Maciej Cichocki triumfuje podwójnie. Reprezentanci UKS-u Orkan Judo spisali się na medal, a nawet dwa. W niedzielę Adam Kafarowski wywalczył srebro podczas European Hopes, Pucharu Europy Młodzików w Brnie. Na najniższym stopniu podium Pucharu Europy Juniorek w Podgoricy stanęła także Julia Błaszczyk. Piłka nożna. Znów pogromy. Bzura z kibicami na nowej trybunie rozbiła rezerwy Mszczonowianki 7-0. Mecz warszawskiej klasy B rozegrano w sobotę. Tego dnia w ramach płockiej klasy A grał także Orkan. Piłkarze trenera Macieja Przybylskiego wygrali z Błyskawicą Lucień 4-0 i już myślą o meczu w Gąbinie. Tam w środę, 7 października, wielki finał okręgowego Pucharu Polski. O godzinie 18:00 Chopin Sadniki trenera Rafała Murasa, obrońca tytułu, zagra właśnie z Orkanem Sochaczew. Wsparcie kibiców mile widziane.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Cóż mogę rzec, jest jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, moi drodzy. 7 minut po godzinie 9:00, Pat Benatar, za moment Ewa Max. Będzie też szwagier Kolaska, a później rozmowa z gościem dnia. Wszystkiego dobrego poniedziałkowego, moi drodzy. Kawka w dłoni i lecimy, prawda?

Ava Max, za nami Sweet Bad Psycho. Kwadrans minął od godziny 9, moi drodzy, a ja mam dobre informacje dla tych wszystkich, którzy stęsknili się za polską reprezentacją i wierzą mocno i głęboko, że karta się odwróciła, los się zmieni, a Polska znów będzie po prostu rewelacyjną piłkarską potęgą. Dziś kolejny mecz z cyklu Ligi Narodów i jeżeli zobaczyliście, że gramy z Bośnią i Hercegowiną, to nie jest przywrócony ten pierwszy mecz. To są dalsze mecze związane z wyrównywaniem szans. Tym razem gramy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w ramach naszej grupy H. No i pozostaje trzymać kciuki, by ta forma z Rumunią była podtrzymana, chociaż ja, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzedniego meczu, od razu bym wnioskował o to, żeby jeden z zawodników Bośni i Hercegowiny po prostu od razu zszedł z boiska. Grajmy 11 na 10, wtedy to wygląda po prostu trochę lepiej.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Jakub Wojewoda, członek Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew, witam panią redaktor.
7: Jak już mamy pana w studiu, to wiadomo, że będzie o historii i to tej lokalnej. I zaczynamy naszą rozmowę tak naprawdę od podsumowania sochaczewskiego września. Tutaj na ziemi sochaczewskiej odbyło się wiele wydarzeń, w których można było upamiętnić bohaterów 1939 roku.
8: No tak, teren powiatu sochaczewskiego jest miejscem szczególnym dla historii Bitwy nad Bzurą. W każdej gminie właściwie znajdują się obiekty, pomniki lub też kwatery wojskowe czy cmentarze poległych bohaterów, żołnierzy Wojska Polskiego z Armii Poznań i Pomorze. Więc oczywiście samorządy lokalne, szkoły, organizacje społeczne różnego rodzaju włączają się w działalność upamiętniającą tych wszystkich, którzy walczyli i, no i polegli w walkach nad Bzurą. No tak jak powiedziałem, że właściwie we wszystkich miejscowościach w Sochaczewie i w miejscowościach otaczających Sochaczew takie uroczystości się odbywały we wrześniu. No i jeszcze gdzieś chociażby tak jak w miejscowości Budy Stare, zawsze doroczna msza polowa na cmentarzu wojennym. Jeszcze takie uroczystości w październiku będą się odbywać.
7: To rzeczywiście jest ważna sprawa, żeby pamiętać o tych wydarzeniach sprzed lat i też istotne jest to, że uczestniczą w nich po prostu mieszkańcy.
8: Tak, właściwie bardzo często różnego rodzaju wydarzenia upowszechniające tą historię wynikają oddolnie, jak to się mówi, czyli od z inicjatywy społeczności lokalnej. No i tutaj też wielki ukłon w stronę samorządów, które wspierają czynnie te działania i czują się w obowiązku, aby pielęgnować tą historię. Też oczywiście działać tak, aby te miejsca cały rok wyglądały w sposób godny. Prowadzą samorządy różnego rodzaju prace porządkowe. Oczywiście utrzymują to zgodnie z ustawą. Są też maszty flagowe, gdzie przez cały rok powiewają biało-czerwone flagi. To też praca, którą wykonują samorządy. Organizacje społeczne również, ale, no ale tutaj szczególna dbałość i, no i wdzięczność tego społeczeństwa za to, że te miejsca są utrzymane i mogą świadczyć o naszej trudnej, ale prawdziwej historii.
7: Sochaczewski wrzesień już za nami. Za nami również szósta podróż wojskowo-historyczna generałowie generałom. I tutaj przypomnijmy, co to jest za inicjatywa?
8: Jest to inicjatywa, która wynika, można powiedzieć, ze współpracy Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna z Trzecią Warszawską Brygadą Rakietową. 6 lat temu wraz z generałem Kazimierzem Dyńskim wpadliśmy wspólnie na taki pomysł, aby w jakiś sposób szczególny upamiętnić żołnierzy, oficerów, a w szczególności najwyższych dowódców, czyli generałów Wojska Polskiego, którzy polegli w bitwie nad Bzurą. Ja przypomnę, że tych dowódców było aż 3. 3 generałów poległo w bitwie nad Bzurą. W sumie 5 utraciło życie w walkach w 1939 roku w ogóle w Polsce, a tutaj nad Bzurą aż trzech. Byli to generał Franciszek Seweryn Wład, generał Stanisław Grzmot-Skotnicki oraz generał Mikołaj Bołtuć. Wszyscy ci dowódcy zginęli w bezpośrednich walkach z wrogiem, gdy właściwie już w ostatnich momentach bitwy usiłowali, idąc na czele tych oddziałów, prowadzić żołnierzy do walki. To jest taki symbol największego żołnierskiego poświęcenia, gdy najwyżsi dowódcy idą w pierwszym szeregu do walki razem ze swoimi żołnierzami.
7: I od 6 lat odbywa się taka podróż historyczno-wojskowa, czyli wyprawiacie się w różne miejsca, które są związane z wydarzeniami z tamtych lat. Zgadza się?
8: Tak. No tutaj też naszym celem jest, aby środowisko, które w ogóle upowszechnia historię bitwy nad Bzurą, przyjeżdżało tutaj w nasze okolice co roku. No i ta podróż historyczno-wojskowa generałowi generałom skupia głównie żołnierzy, również kadetów klasy mundurowe, które za swoich patronów mają między innymi żołnierzy właśnie walczących w bitwie nad Bzurą, a szczególnie właśnie takie jednostki, które upowszechniają historię tej bitwy. Tutaj udaje nam się od 6 lat zaprosić na nasze tereny jednostki z bardzo różnych stron Polski. To są jednostki ze Śląska, z Wielkopolski, z Pomorza. Właśnie żołnierzy, oficerów, którzy na co dzień kultywują pamięć o bitwie nad Bzurą, o oficerach, żołnierzach, którzy tutaj walczyli, którzy toczyli bój o wolność Polski w 1939 roku.
7: To jakby pan tak w skrócie miał przedstawić miejsca, które w tym roku odwiedziliście, to jakie to by były miejsca?
8: Ja powiem tak, tych miejsc w ogóle w ciągu 6 lat zwiedziliśmy już ponad 50. Co roku staramy się, aby ta trasa była oczywiście inna. Są stałe punkty, które co roku odwiedzamy, natomiast w tym roku tutaj odwiedziliśmy 4 miejsca związane poniekąd z bitwą nad Bzurą. Na naszym terenie były to miejscowości Rybno, Granica oraz Witkowice, które jest miejscem szczególnym dla bitwy. No tutaj miejsce przeprawy wojsk polskich przy moście imienia generała Tadeusza Kutrzeby. Ale naszą podróż zaczęliśmy w Muzeum Wojska Polskiego. Też staramy się co roku różne muzea odwiedzać i w tym roku akurat byliśmy w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie na ekspozycji 1000 lat chwały oręża polskiego zwiedzaliśmy ekspozycję, tą część ekspozycji poświęconą właśnie Wojsku Polskiemu z 20-lecia międzywojennego, aż w szczególności mogliśmy oglądać sprzęt, uzbrojenie, umundurowanie żołnierzy walczących w 1939 roku. To była taka dość ciekawa lekcja historii zarówno dla żołnierzy, jak i kadetów i uczniów szkół, którzy w tym roku wzięli udział dość licznie w naszej wyprawie.
7: I teraz przejdziemy już do tego, co jeszcze przed nami, a przed nami na pewno jest ciekawe spotkanie tutaj we współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna przygotowuje się do rajdu i to wszystko w ramach takiego cyklu jesienne spotkania z rekonstruktorami. Na czym to będzie polegać w tym roku?
8: Tak, no już mogę powiedzieć, że stowarzyszenie słynie z realizacji takich różnych plenerowych wydarzeń, szczególnie imprez na orientację, gier terenowych, rajdów, chociażby rajd na raty, ale chcieliśmy również tutaj jakby we współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zrealizować kolejny projekt, który nawiązuje do historii lokalnej, ponieważ stowarzyszenie oczywiście wystawia przy różnych okolicznościach oddziały umundurowane w mundurach historycznych, żeby przedstawiać tą sylwetkę żołnierza polskiego sprzed lat. No tutaj wpadliśmy na taki pomysł, że znów ruszymy szlakiem przez tereny Puszczy Kampinoskiej. Spotkamy się z osobami, które lubią taką turystykę pieszą, a jednocześnie będziemy starali się powiązać ją z historią. Będziemy szli szlakiem kompanii kapitana Mścisława. To jest dokładnie trasa od Witkowic do Myszor przez Tułowice. To jest taki pierwszy odcinek szlaku, który kompania Mścisława wtedy przebyła w 1944 roku. No oczywiście tutaj, żeby tematycznie nawiązywać do historii, będą prezentować się rekonstruktorzy w mundurach historycznych z okresu walk w Puszczy Kampinoskiej w zgrupowaniu Kampinos.
7: Wiem, że uczestnicy tego wydarzenia będą przeprawiać się przez Bzurę pontonem, a wtedy kompania jak się przeprawiała?
8: No więc celowo chcieliśmy nawiązać do historycznego wydarzenia, bo nasz rajd właśnie zawsze składa się z takich elementów. Tutaj przeprawa przez rzekę będzie się odbywała właśnie za pomocą środków przeprawowych specjalnych i w 1944 roku właśnie kompania Mścisława, która dysponowała dwoma dużymi wozami zaprzęgniętymi w konie, no jechał na niej sprzęt, uzbrojenie, które wcześniej pozyskano ze zrzutów alianckich. No właśnie trzeba było szukać miejsca na przeprawę, bo mosty były strzeżone przez Niemców, były posterunki na mostach, no i trzeba było szukać miejsca przeprawowego i tak się właśnie stało, że te wozy i żołnierze byli przeprawiani na łodziach. Oczywiście były to łodzie tak zwane pychówki, które tutaj w okolicy Wisły, Bzury były powszechnie wykorzystywane przez rybaków, przez w ogóle rolników, którzy chcieli się dostać do swoich pól po drugiej stronie rzeki. No my tutaj, korzystając z pomocy Suchaczewskiego WOPR-u, będziemy przeprawiać wszystkich uczestników rajdu pontonem.
7: I to wszystko będzie kiedy?
8: To wszystko będzie się odbywać w dniu 11 października bieżącego roku. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą. No tutaj niestety jest ograniczona liczba osób. Będzie to docelowo grupa 50-osobowa, dlatego też zapraszamy. No i myślę, że należy się śpieszyć ze zgłoszeniami, bo z tego co wiem, tych zgłoszeń już napłynęło dość sporo.
7: Tym bardziej, że udział w rajdzie jest bezpłatny. Jeszcze krótko i na zakończenie prosiłabym o informacje na temat waszych przygotowań jako stowarzyszenia do takiej akcji listopadowej. Chodzi oczywiście tu o Święto Zmarłych. Tutaj co roku wasza grupa zajmuje się mogiłami, które może są troszkę zapomniane.
8: No tak, przede wszystkim stowarzyszenie od wielu, wielu lat prowadzi taką akcję związaną ze Świętem Zmarłych pod nazwą Światełko dla Żołnierza. My zawsze jesteśmy tutaj na cmentarzu parafialnym przy ulicy Traugutta, na kwaterze wojskowej, gdzie spoczywa major Feliks Kozubowski, żołnierze 18 Pułku Piechoty, którzy bronili naszego miasta, ale też inni żołnierze zmarli w szpitalu wojennym i potem jenieckim 802 w szkołach powszechnych tutaj w Sochaczewie. Tutaj prowadzimy te prace porządkowe kilka razy w roku. Przychodzimy tutaj na to miejsce. Natomiast zawsze też staramy się wybierać, tak jak pani redaktor zauważyła, być może w miejsca, które są odludne. Jeździmy też na teren Puszczy Kampinoskiej, tutaj do miejscowości Łęk, gdzie znajduje się mogiła bezimiennych żołnierzy. Zawsze staramy się, aby wspominać o tych żołnierzach, którzy walczyli tutaj na terenie ziemi sochaczewskiej.
7: I wiem, że chętnie w tych akcjach widzicie również wolontariuszy.
8: No tak. I nie możemy narzekać na brak zainteresowania ze strony osób, które chcą też działać społecznie, bo zawsze udaje nam się spotkać właśnie przed Świętem Zmarłych. Przychodzą do nas coraz to nowe osoby. Potem już cyklicznie też pytają się, kiedy następna akcja, więc to też cieszy, że taka działalność znajduje zainteresowanie w społeczeństwie.
7: I tutaj musimy już postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Jakub Wojewoda, członek Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
8: Serdecznie dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
0: Reklama.

0: Daria Zawiałow w Radiu Sochacze w 12 minut przed godziną 10. Wielka uroczystość w sobotę miała miejsce w Chodakowie, oddanie obiektów sportowych, czyli części inwestycji sportowych Sochaczew. Ponad 36 milionów złotych koszt inwestycji, z czego 30 milionów złotych to wsparcie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Przy tej okazji porozmawiałem z zastępcą burmistrza Kamilą Głaszewską-Kotlarz właśnie na temat tego, jak krajobraz chodakowski się zmienił.
1: Obiekty przy ulicy Warszawskiej oddane nieco wcześniej, dzisiaj jesteśmy w Chodakowie. No i jak człowiek się rozejrzy od lewej do prawej, to nic, tylko zbierać szczękę z podłogi.
2: Tak, dokładnie tak. Obiekty sportowe robią ogromne wrażenie i to mówią wszyscy, którzy tutaj widzą, co tutaj się zadziało. Szczególnie ten balon robi mega wrażenie. Natomiast cały Chodaków w ogóle moim zdaniem się zmienia i będzie się zmieniał, ponieważ za chwilę będą też ulice nowe robione, więc naprawdę tutaj się dzieje w tym Chodakowie, tak jak w całym Sochaczewie.
1: Praca wręcz to też będzie zachęta dla kibiców, żeby przyjść, zobaczyć, podopingować swoich zawodników, ale też przede wszystkim przyjść na własne oczy, chyba zobaczyć, jak ta przestrzeń sportowa się zmienia.
2: No oczywiście zapraszamy serdecznie, tu w imieniu pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszamy serdecznie na te nasze obiekty. Będą mecze, więc mam nadzieję, że kibice też dopiszą i po prostu zobaczą tą nową infrastrukturę. Nową, w sumie starą, ale wyremontowaną.
1: Udział miasta, biorąc pod uwagę całość inwestycji, to także była niesamowita okazja do skorzystania.
2: Nie, no tak, oczywiście, że tak. Nie można nie skorzystać było po prostu z tego, co nam oferował Polski Ład, więc tutaj ja pamiętam, bo byłam wtedy jeszcze radną Rady Miejskiej, więc no nie można było nie skorzystać, dlatego że naprawdę to trzeba było po prostu wyremontować. Natomiast no trochę teraz też dołożyliśmy, bo chcemy, żeby po prostu wszystko wyglądało profesjonalnie i żeby po prostu cieszyło oko.
3: Radio Sochaczew.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.
10: Punktualnie o godzinie 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
12: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
13: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
14: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
12: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisujące 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
17: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
16: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9:00. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata w WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego dodatkowo punktowanego odcinka popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, ale 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
18: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
16: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. Trzecie miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: 5 minut minęło od godziny 10. Moi drodzy, mamy dokładnie poniedziałek i 5 minut po 10, jak wspominałem, no to ogłaszamy oficjalnie walkę o przetrwanie w kolejnym tygodniu. Obowiązki jakoś trzeba realizować i pamiętajcie, żeby mądrze gospodarować siłami, tak żeby starczyło na cały tydzień, więc nie warto wszystkiego dopinać dzisiaj. W kwestii muzyki Sia Chandelier za momencik będzie też Mezo, Tap i Kasia Wilk, a zaczniemy od grupy Queen. Fenomenalny numer I Want It All już teraz w Radiu Sochaczew.

0: Calvin Harris w Radiu Sochaczewi, 20 minut minęło już od godziny 10. Pięknie nam się ten dzień rozpogadza, mgła ustąpiła, chmury jeszcze są, ale wierzę, że to słońce powalczy, żeby ta jesień polska złota jeszcze nam towarzyszyła, co najmniej do czwartku i piątku. Potem może być różnie, ale pamiętajcie, pogoda jest zawsze. Robi wrażenie chodakowski krajobraz po sobotnich uroczystościach związanych z oddaniem terenów sportowych. W uroczystości wziął udział także prezes Bzury Chodakowskiej, Piotr Tymorek, z którym porozmawiałem. Zresztą Bzura świetnie uczciła ten dzień, bo przecież drużyna wygrała z rezerwami Mszczonowianki Mszczonów 7-0 i cały czas utrzymuje passę zwycięstw, a do tego liczba goli w meczu robi wrażenie, bo tam pada średnio 6,5 gola w meczu Bzury. Do tego właśnie ciepłe i fajne słowa Piotra Tymorka, prezesa Bzury, na temat tego chodakowskiego krajobrazu.
1: No, widać moc, widać siłę, widać energię. Diametralnie się nas obiekt zmienił. Jest imponujący, jeżeli chodzi o naszą okolicę i w ogóle, no myślę, że nawet kwestie całego województwa mazowieckiego. Naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że będziemy mogli korzystać, cieszyć naszych kibiców i grać jak najlepiej. Oczywiście ten aspekt sportowy jest dla mnie bardzo ważny, aspekt wychowawczy, czyli Akademia Piłkarska Bzura Chodaków, to są bardzo ważne rzeczy. Mamy gdzie trenować w tej chwili, mamy naprawdę dobre warunki do rozwoju i chcemy to jak najlepiej wykorzystać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy podjęli taką decyzję, żeby zmodernizować ten obiekt. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Klubu Sportowego Bzura Chodaków.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki. I nie mają właściwości leczniczych.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.

0: Radio Sokaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
12: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788-463-304. 788-463-304. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest 11.
5: Sportowe oblicze Chodakowa mocno się zmieniło. Imponujący kompleks gotowy. Za nami pierwsze powakacyjne śniadanie prasowe w Urzędzie Miasta Sochaczew. Już wiadomo, że będzie kolejna odsłona akcji Rośniemy Razem. W tym serwisie także o ciekawym wydarzeniu sportowym w Rybnie. Kilka samorządów walczyło na tutejszym boisku o Puchar Wójta Damiana Jaworskiego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nowe obiekty sportowe w Chodakowie zostały oddane do użytku. Chodaków zyskał nowoczesny kompleks, który ma służyć wszystkim lubiącym aktywnie spędzać czas. W otwarciu obiektu uczestniczyła m.in. zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
6: Obiekty sportowe robią ogromne wrażenie i to mówią wszyscy, którzy tutaj widzą, co tutaj się zadziało. Szczególnie ten balon robi mega wrażenie. Natomiast cały Chodaków w ogóle moim zdaniem się zmienia i będzie się zmieniał, ponieważ za chwilę będą też ulice nowe robione, więc naprawdę tutaj się dzieje w tym Chodakowie, tak jak w całym Sochaczewie.
5: Ratusz zaprasza mieszkańców na kolejną odsłonę akcji Rośniemy Razem. Polega ona na sadzeniu drzew w różnych częściach miasta, którym nadawane są imiona nowonarodzonych dzieci. Akcja odbędzie się 17 października.
7: Mamy wskazane lokalizacje, takie najważniejsze lokalizacje podczas tej edycji akcji Rośniemy Razem to m.in. osiedle Korczaka, ale też chcieliśmy dokonać nasadzeń przy ulicy Sobieskiego, przy pomniku, a niektóre nasadzenia są już wykonane, już je widać, natomiast będą odsłonięte podczas tej akcji.
5: Mówił podczas dzisiejszego śniadania prasowego burmistrz Daniel Janiak. I zmieniamy temat. Reprezentanci Kiernozi, Lubowic i Pacyny w niedzielę przybyły na stadion w Rybnie, by wziąć udział w pierwszym międzygminnym turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rybno. Niedziela upłynęła więc tu na sportowo i w dobrej atmosferze.
8: Po raz pierwszy na terenie naszej gminy spotkały się drużyny reprezentujące różne samorządy, aby wspólnie rywalizować na boisku, integrować mieszkańców i przede wszystkim spędzić czas w duchu sportowej rywalizacji, wzajemnego szacunku i dobrej zabawy. Pierwsze miejsce zdobyła gmina Pacyna, drugie miejsce gmina Rybno, trzecie miejsce należało do miasta i gminy Lubowic, zaś czwarte miejsce osiągnęła Kiernozia.
5: Mówił wójt Damian Jaworski. Podczas wydarzenia przyznano również indywidualne wyróżnienia. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kacper Słowikowski z Kiernozi, najlepszym strzelcem Jakub Kiełbasa z Pacyny, a najlepszym bramkarzem Piotr Fałdowski z Lubowic. I jeszcze zaproszenie. W najbliższy czwartek w STK w Boryszewie o godzinie 18 odbędzie się darmowe spotkanie z dietetykiem Beatą Mońką. To kolejne wydarzenie realizowane w ramach projektu Wibracje Zdrowia, które zyskało głosy mieszkańców w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Zapisy nie są wymagane.
9: Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabaty. etykietami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
10: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
9: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z Medycyny. A w tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia Nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stoltzman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
11: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
9: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Z każdym kolejnym dniem ma być cieplej, bo dziś mówimy o 17 stopniach, ale już przy wtorku 19, środa z 20, a czwartek z 22, ale od piątku no to już odczujemy ochłodzenie, bo w ciągu dnia zaledwie 13 stopni. No i do tego deszcz, który jest prognozowany w drugiej części tygodnia i też niewykluczone, że o poranku mogą pojawiać się delikatne zamglenia, ale dziś w miarę. Cieszymy się taką aurą, która nam tu towarzyszy. Jutro za to, o, będzie więcej słońca, to na pewno tak zapowiadają nam synoptycy.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Igor i Apolinary, ale do tego też Faustyna, to te osoby obchodzą dziś imieniny w poniedziałek 5 października. To przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń.

0: wszystko się zgadza, bo jesień trwa i bardzo byśmy sobie życzyli, żeby tylko i wyłącznie w tym złotym wydaniu. Nowa Roxy Węgiel już za nami, 17 minut po godzinie 11. A propos nowości, to Sara Antczak wypuściła świeżynkę, książkę Więzy i właśnie o niej już za chwilę sobie porozmawiamy w Radiu Sochaczew. Warto zostać na 94,9.
1: Reklama. Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Sara Antczak dziś naszym gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Więzy. To jest tytuł nowej książki, która dosłownie chwilę temu miała swoją premierę, bo z końcówką września się ukazała. No i gdzie tym razem dzieje się historia, kogo dotyczy i czego mogą spodziewać się czytelnicy, jakich tajemnic oczywiście, no właśnie tak w telegraficznym skrócie, gdybyśmy mogli trochę powiedzieć.
8: Więzy to historia dwóch przyjaciółek, Karoliny i Agaty, które miały tak naprawdę wszystko, ponieważ były przyjaciółkami, znały się od lat, ich mężowie się przyjaźnili. Natomiast kiedy mężowie wyjeżdżają na wyprawę w góry, wraca z niej tylko jeden. I wtedy cały świat Karoliny i Agaty upada i ich relacja zaczyna się komplikować. Od tego zaczyna się ta historia, ale wszystkich zwrotów akcji nie mogę jeszcze na ten moment zdradzić. Także zachęcam słuchaczy do przeczytania.
0: Okej, to dlaczego góry?
8: Ponieważ to jest motyw, który się pojawia już w bardzo wielu moich książkach i to jest też takie miejsce, gdzie bardzo łatwo zniknąć. I góry zawsze zachowują swoje sekrety.
0: Więc zaczynają się od zaginięcia tych dwóch mężczyzn, o czym sobie wspomnieliśmy, no ale tak naprawdę bardzo szybko stają się też historią o zaufaniu, chyba tak można powiedzieć. Tak. I co było dla Pani ważniejsze przy tej książce? Czy ta zagadka kryminalna, czy pytanie, jak dobrze tak naprawdę znamy ludzi, których kochamy? Co jest klucz?
8: Myślę, że starałam się prowadzić to równolegle, ponieważ to jest bardzo rozbudowany wątek obyczajowy i tajemnice, które te dwie pary mieszkające naprzeciwko siebie przed sobą ukrywają. To jest trochę o relacjach właśnie w małżeństwie, trochę o przyjaźni i damskiej, i męskiej, i o tym, jak toksyczne potrafią być relacje, które wydają się się na pierwszy rzut oka bardzo piękne. Natomiast zagadka kryminalna jest, powiedziałabym, równolegle ważna i mam nadzieję, że będzie bardzo interesująca dla czytelników. Oni, tak jak Karolina prowadzi własne śledztwo, kiedy próbuje się dowiedzieć, co się stało z jej mężem, tak naprawdę, również czytelnicy będą mogli razem z nią tą zagadkę rozwiązywać.
0: Bo jako jedyna nie wierzy w wersję wydarzeń przedstawioną przez tego drugiego z mężczyzn, Tomasza.
8: Tak jest. Tomasz wraca, przedstawia swoją wersję, mówi, co się stało z jej mężem, ale Karolina jakoś mu nie wierzy, jest jedyną osobą, która wątpi w jego wersję. Z tego powodu też rozpada się jej przyjaźń z Agatą. No i właśnie w tym momencie zaczyna się ta część książki, w której zaczynamy zadawać sobie pytanie, jak daleko posunie się Karolina, żeby odkryć, co się stało z jej mężem. To jest też to pytanie, które ja stawiam w książce, jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się dla ludzi, których kochamy, jakie granice przekroczymy.
0: No właśnie, bo to też powoduje, że książkę nazywamy thrillerem, ale czy on też na przykład zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się nasza pewność, że znamy drugiego człowieka?
8: Tak, no ja myślę, że ta książka jest tak naprawdę o takim też pierwotnym lęku, bo jedna z rzeczy, których się najbardziej boimy, jest to, że osoba, którą kochamy, któregoś dnia zniknie, a my nigdy nie odkryjemy, co się z nią stało. Tego się boi, myślę, że każdy. Więc ja postanowiłam się zmierzyć z tym lękiem, właśnie opowiadając tą historię. No i myślę, że poszła w dość mroczną stronę, ale no tak sobie też zadawałam sobie pytania, co ja bym zrobiła, gdybym była na miejscu tej bohaterki, i właśnie tam mnie to doprowadziło.
0: No i mamy charakterystyczny motyw chyba, jeżeli moglibyśmy powiedzieć o tych książkach, które już zostały napisane, no bo zazwyczaj to są pewni ludzie, zwyczajni, i zostają wrzuceni w ekstremalną sytuację, bo mieliśmy i las, i wyścig, i właśnie góry, i te góry cały czas, teraz Tatry się przewijają, więc chyba można powiedzieć, że to taki motyw przewodni w pani książce.
8: Tak, w wielu, ale nie we wszystkich, bo w jednej był wyjazd integracyjny. To jest taka, jeśli mówimy o właśnie toksycznych i niebezpiecznych sytuacjach, to właśnie jest jedna z nich.
0: W więzach, tak sobie napisałem takie pytanie, zagrożenie nie przychodzi z zewnątrz, może znajdować się bardzo blisko wśród ludzi, którym ufamy. I czy to jest dla pani bardziej przerażające niż taki klasyczny morderca czyhający w lesie właśnie?
8: Tak, bo statystyki przestępczości są takie, że najczęściej, kiedy padamy ofiarami przemocy, to właśnie ze strony bliskich nam ludzi. I tak, to jest zdecydowanie przerażające, więc no, tego tematu rzeczywiście też dotykam w tej książce.
0: Wracając tak do tej odpowiedzi, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć tego pytania, które jest ponownie postawione, to czy podczas pisania więzów, nie wiem, pojawił się taki moment, w którym sama pomyślała pani, okej, tego bohatera już naprawdę, jakkolwiek by to zabrzmiało, posunęłam za daleko.
8: Tak, to znaczy tak, ja bardzo dużo sobie pytań zadawałam, jak daleko może posunąć się moja bohaterka, dlatego że w oryginale było gorzej. Miało być gorzej, miało stać się jeszcze było brutalniej, powiedziałabym tak. Ale w momencie, kiedy ja poznałam tą bohaterkę i zobaczyłam, że ona jest jednak bardzo empatyczną osobą, może jakąś tam troszeczkę częściowo się z nią utożsamiłam, to rzeczywiście postawiłam granicę i powiedziałam, okej, ona w tym momencie jednak musi się wycofać. Jednak nie pozwolę, żeby zrobiła to, co pierwotnie sobie założyłam. Bo jeszcze opisując właśnie głównych bohaterów, też bierzemy jakąś, mam wrażenie, częściowo moralną odpowiedzialność za ich wybory. I myślałam, że będę w stanie posunąć się dalej, i okazało się, że ja też mam swoje jako autorka blokady. No i w zasadzie cieszę się, że chyba tak się potoczyło, że jednak stwierdziłam, okej, tu jest, tak, wyznaczam granicę.
0: Mniej tej masakreski jest generalnie.
8: Tak. Żeby właśnie... nie musiała ostrzeżeń prowadzić na książkach.
0: No bo to tak trochę wyprzedzone jest pytanie, które też miałem przygotowane, czy pisząc właśnie ten thriller, no to od początku musi pani znać rozwiązanie. Czy zdarza się, że bohaterowie potrafią wyprowadzić zupełnie inną stronę, i tu chyba mamy właśnie dobry przykład tego.
8: Tak jest, dokładnie tak. Ale zdarza mi się też zmieniać mordercę. Aha. Na przykład mam jakieś założenie na początku, potem w trakcie, jak poznaję lepiej te postacie, przychodzi mi do głowy, że no ten bohater chyba jednak by tego nie zrobił. Albo na przykład uznaję, że a to jednak byłoby zbyt oczywiste, trzeba to jeszcze troszeczkę skomplikować. W tej książce też zmieniałam. Więc moje pierwotne założenia też nie zawsze właśnie wytrzymują starcie z już procesem twórczym.
0: No to o tym procesie twórczym w takim razie jakbym podpytał, co dalej w planach, bo podejrzewam, że coś pewnie się
8: książka.
0: Tworzy.
8: Już jestem w trakcie pisania kolejnej książki. To też będzie thriller, ale nie mogę zdradzić jeszcze niczego o fabule.
0: No to skoro thriller, to zapytam, czy też prywatnie łatwiej jest pani zaufać ludziom po napisaniu tylu właśnie takich książek w tym stylu, czy wręcz przeciwnie, to pisanie nauczyło, nie wiem, jakiejś podejrzliwości na przykład?
8: Myślę, że tak, że nauczyło mnie podejrzliwości. Zanim zaczęłam pisać thrillery, byłam bardziej bardziej otwarta. Aha. A jednak przygotowując się do tych książek, czytam bardzo dużo prawdziwych historii, true crime, oglądam bardzo dużo dokumentów i faktycznie o zbrodniach. Faktycznie można się troszeczkę nabawić paranoi. Wszyscy moi przyjaciele mówią, że jestem bardzo nadopiekuńcza, że zawsze odprowadzam ich pod same drzwi, że zawsze proszę, żeby się meldowali telefonicznie, czy dotarli, czy są bezpieczni. Także tak, myślę, że zrobiłam się trochę nieufna.
0: Też wiem, że przy niektórych książkach prawa do ekranizacji zostały sprzedane. Gdyby na przykład teraz pojawił się taki telefon, jutro, mamy pieniądze, robimy serial na podstawie jednej z książek, ale właśnie tylko jedną pani może wybrać, to który z tych światów chciałaby pani zobaczyć na ekranie najbardziej i nie wiem, dlaczego akurat właśnie ta książka?
8: To jest trudne pytanie. Oczywiście, okay. Bo każdą książkę, myślę, że każda ma potencjał na ekranizację. Czekam na te telefony od producentów, jak najbardziej zapraszam. Mogą dzwonić też do radia. Ale myślę, że Więzy jak najbardziej to jest taka historia, z którą myślę, że wiele osób mogłoby się utożsamić z niektórymi rzeczami, które tam się dzieją. Jak również moja poprzednia książka, czyli Gniazdo, czyli historię o toksycznej firmie. Tu widzę duży potencjał ekranizacyjny.
0: Tak na podsumowanie naszej rozmowy, bo trochę tych thrillerów już wyszło. 6 z rzędu, dobrze liczę?
8: Tak.
0: To po tych 6 thrillerach z rzędu wie już pani chyba bardzo dużo o tym, jak przestraszyć czytelnika, to zapytam o to, co dzisiaj jest w stanie panią przestraszyć. Sara Antczak.
8: Mnie bardzo dużo rzeczy. Pająk ostatnio u mnie w ogródku sobie taką wielką sieć rozwinął. Ogromnie się boję ciasnych pomieszczeń i ciasnych wind. To jest absolutna trauma. Takiej dużej wody jest podobno jakaś nazwa na to, kiedy się człowiek boi morza, bo zawsze mam wrażenie, że gdzieś tam się czai rekin. Także to długo by wymieniać, naprawdę.
0: Okej, czyli te rzeczy się w książkach nie pojawią?
8: Myślę, że spokojnie mogą się pojawić, jako właśnie ja lubię opisywać moje największe lęki, więc prawdopodobnie.
0: Żeby je w jakiś stopniu też przezwyciężyć się z nimi, oswoić na przykład.
8: Tak, w jednej z moich książek gra się zaczyna od przysypywania żywcem. To też jest jakiś jeden z moich największych lęków. Więc no mówię, bardzo długo mogłabym wymieniać.
0: Na koniec zachęćmy czytelników, jeżeli jeszcze nie sięgnęli po książkę Więzy, żeby to zrobili i dlaczego?
8: Myślę, że powinni sięgnąć po tę książkę, jeśli chcą odkryć, jakie mroczne zakamarki naszej duszy mogą sobie odkryć właśnie w ekstremalnych, trudnych warunkach. I jeśli chcą zastanowić się, co oni by zrobili na miejscu mojej bohaterki.
0: No to w takim razie dołączamy się do tej zachęty i pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sara Antczak była naszym gościem. Do usłyszenia.
8: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: lepsze. I poniedziałek od razu staje się przyjemniejszy przy takich dźwiękach, prawda? 22 minuty dzielą nas od godziny 12, no to już za chwilę powiemy o naszych obiadowych polecajkach. Tak, tak, te jeszcze przed południem warto zostać z Radiem Sochaczew.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik. Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
15: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: I Bar Gregory jest to właśnie tym miejscem, do którego teraz sobie zaglądamy. Dziś czynny do godziny 19. I tak jest od poniedziałku do piątku. O 8 wszystko startuje, a w ciągu weekendu od 10 do 18 wtedy możecie załapać się na dobre jedzenie, na przykład na rybę smażoną, bo taka każdego dnia jest w ofercie. Czy pierogi te ręcznie robione domowe, jak z mięsem, pielmieni oraz ukraińskie. No i też oczywiście od poniedziałku do piątku zestawy, które dla Was Bar Gregory przygotował. Jeżeli jesteście ciekawi, co na dziś, to wystarczy zajrzeć na ich Facebooka albo po prostu do nich przekręcić i wszystko będzie jasne. Kuznocin 112B to lokalizacja tego miejsca, a my życzymy Wam smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Yeah.

0: Reklama.
1: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
9: Na zegarach już 12.
10: Chodaków z nowym kompleksem sportowym. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. W tym serwisie zapraszamy na rajd organizowany przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Muzealną Grupę Historyczną. Będzie też zaproszenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Sochaczew na specjalne szkolenie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sportowy Sochaczew to największa inwestycja sportowa w historii naszego miasta. Po otwarciu kompleksu przy ulicy Warszawskiej przyszedł czas na chodaków. Efekty są zaskakujące.
11: Jestem bardzo zadowolony. Mamy jeszcze końcowe odbiory, jeżeli chodzi o balon i tutaj czekamy na informacje. Natomiast kompleks już jest oddany. Trybuna, szatnie, zaplecze, budynek klubowy, parkingi. Tam naprawdę bardzo dużo się zmieniło przy ulicy Chopina 101 i widać to. No i tutaj nie sposób powiedzieć, że inwestycja łącznie wynosiła 36 milionów. Ponad 30 milionów to dofinansowanie z programu, którego już nie ma, Polski Ład.
10: Mówił burmistrz Daniel Janiak. W otwarciu obiektu uczestniczyła też dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
12: Dla mnie jest to moment szczególny, ponieważ 17 lat mojego życia zawodowego, czyli większość, spędziłam właśnie tutaj w Chodakowie i pamiętam, jak to wyglądało, kiedy tutaj rozpoczęłam pracę. Wtedy jeszcze obiekty nie były miejskie, były to obiekty pod zarządami klubów. Także zmieniło się mnóstwo. No wszystko to wygląda fantastycznie. Jest trybuna z doskonałą widocznością, jest przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią, które będzie zakrywane balonem pneumatycznym. Mamy nowe profesjonalne boisko do siatkówki plażowej. O tym też warto mówić, ponieważ skupiliśmy się przede wszystkim tutaj na stadionie miejskim. Także dla Mosiru to kolejne wyzwanie, kolejne obiekty w naszym zarządzie, ale myślę, że damy radę tak jak do tej pory.
10: Rozpoczęte w ubiegłym roku jesienne spotkania z rekonstruktorami organizowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą mają swoją kontynuację. Tym razem w formie rajdu pod hasłem Na pomoc walczącej Warszawie szlakiem żołnierzy AK Skowronek przez Puszczę Kampinoską. We współpracę włączyło się Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2. Batalionu 18. Pułku ruchu piechoty.
0: Chcieliśmy również we współpracy z Muzeum Ziemi Saczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zrealizować kolejny projekt, który nawiązuje do historii lokalnej. Ruszymy szlakiem przez tereny Puszczy Kampinoskiej, spotkamy się z osobami, które lubią taką turystykę pieszą, a jednocześnie będziemy starali się powiązać ją z historią. Będziemy szli szlakiem kompanii kapitana Mścisława od Witkowic do Myszor przez Tułowice.
10: Mówił Jakub Wojewoda ze stowarzyszenia. Do przebycia na pieszo będzie około 12 kilometrów. Uczestnicy przeprawią się też przez Bzurę za pomocą pontonów. Wydarzenie odbędzie się 11 października. Udział bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Burmistrz Sochaczewa wraz z Instytutem Edukacji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostoja zapraszają organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Sochaczewa na bezpłatne szkolenie. Podczas spotkania omówione zostaną między innymi zasady opracowania wniosków o dofinansowanie oraz najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie będzie miało formę praktycznych warsztatów połączonych z konsultacjami, a odbędzie się 21 października. Zapisy poprzez kontakt z ratuszem.
13: A na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z pięciu ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
14: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
13: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: 17 stopni to jest dzisiejsze maksimum. No i to słońce, które przebija się zza chmur bez deszczu. Tak przynajmniej zapowiadają nam synoptycy, ale już twierdzą, że środa i czwartek parasole mogą się przydać, szczególnie pod koniec dnia i podobnie może być przy piątku, czy też sobocie, że jeszcze jednak z nimi nie należy się rozstawać. Jutro ma być więcej słońca za to i też ciut cieplej do 19, środa 20, czwartek 22, ale już od piątku i w ciągu weekendu tylko do 13, no i też o poranku mogą pojawiać się delikatne zamglenia.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. O taką mądrość znajdziemy dzisiaj w kalendarzu w poniedziałek, czyli 5 października.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: nowy, ale brzmi jak stary, dobry Kygo. No właśnie, jego nowość Take Me Back już za nami. 22 minuty po godzinie 12. Słuchacie Radia Sochaczew. No i wracamy do tego, co wczoraj działo się, no bo rugbyści mają za sobą kolejny mecz, no i w nim Orkan był nie do zatrzymania w tym spotkaniu z Beniaminkiem, czyli Spartą Jarocin. Sochaczewscy rugbyści w meczu piątej już kolejki Ekstraligi przyłożyli aż 17 razy i wygrali 109-10 i tym samym podtrzymali zwycięską passę, no trwającą od początku tego sezonu.
1: Tak, wiedzieliśmy, że rywal rzuci się od razu od początku, no bo nie ma nic do stracenia, jest to Beniaminek Ekstraligi, więc dla nich zdobycie każdego punktu, nawiązywanie walki na boisku, to jest coś, co oni chcą robić, chcą pokazywać. Też dwa razy przegrali dwa mecze, tylko różnicą raz jednego, raz dwóch punktów, więc pokazują, że w rugby też potrafią grać. Plan zrealizowany, wygraliśmy za 5 punktów, kibice mogli oglądać dzisiaj dużo spektakularnych akcji, natomiast właśnie okupiliśmy ten mecz prawdopodobnie też kontuzjami i tutaj najbliższy tydzień to też będzie trochę nerwówka, trochę badań, czy to są bardzo poważne urazy, czy chłopaki dadzą radę się szybko zebrać i dołączyć do sesji treningowej.
0: Trzymajmy kciuki, że tak będzie, o tym mówił Mateusz Pawłowski, czyli drugi trener Orkana, a w niedzielę kolejne spotkanie na Marakanie i tym razem będzie to starcie z Arką Gdynia.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
18: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama.
10: Teoria
5: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
24: Jeszcze więcej muzyki.
25: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
26: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
27: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
28: Reklama.

0: jej ITP, ITD i 20 minut, które pozostały nam do godziny 13. Między innymi na osiedlu przy Korczaka i przy Sobieskiego obok pomnika, to tam pojawią się nowe drzewa. Chodzi o to, że do Sochaczewa wraca akcja Rośniemy Razem, no i ratusz zaprasza mieszkańców do udziału w niej. A sama akcja polega na sadzeniu drzew w różnych częściach miasta, którym to nadawane są imiona nowonarodzonych dzieci. Ta najbliższa odbędzie się dokładnie 17 października, to jeżeli chcecie dołączyć i posadzić się takie drzewo, no to śmiało. Po więcej odsyłam was na tusochaczew.pl. Tam są szczegóły.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodziewany.

0: Trzeba. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Znajdźcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
9: Na zegarach dochodzi 13.
10: Sochaczewska 80 przed dużymi zakupami. Pomogą środki sportu Polska. To na początek. W tym serwisie o nowościach w Sochaczewskim Centrum Kultury będzie coś dla małych i dużych. Ruszył nabór prac do powiatowego konkursu literackiego. PCPR czeka na opowiadania, bajki i wiersze tematem rodzina. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy w ramach programu Edukacja realizowanego przez Port Polska. Program stanowi realne wsparcie dla szkół technicznych i branżowych. Z dofinansowania skorzysta zespół szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli tak zwana 80.
11: Przedstawiciele Portu Polska uznali za potrzebę, żeby powiatowe szkoły angażować do przyszłych swoich planów również funkcjonowania później portu. Fajnie, że udało się zauważyć te zawody, w których kształcimy, czyli technik mechanik, technik elektryk, technik logistyk i technik spedytor. Są to niewątpliwie takie zawody, w których można będzie uczestniczyć i w budowie, i potem w działalności portu. Ale chcę Państwu powiedzieć, że żeby nadążać nad taką nowoczesną techniką, to oczywiście, że wzbogacanie pracowni komputerowych czy pracowni przedmiotów zawodowych jest bardzo istotne. I właśnie w tym projekcie będziemy mieli to, czego nie jesteśmy w stanie zakupić sobie po prostu jako szkoła. Będą symulatory, będą programy komputerowe, będą pomoce dydaktyczne do tych czterech zawodów, które wymieniłam.
10: Mówiła obecna przy podpisaniu umowy dyrektor 80 Julia Jakubowska.
12: Zawsze ta współpraca kończy się dla nas sukcesem, bo środki otrzymujemy, tak jak w tym przypadku mamy 100% finansowania. Dla 80 to jest około 250 tysięcy. Też musimy pamiętać o tym, że to nie jest koniec współpracy, to jest dopiero początek tej współpracy, bo jesteśmy w ciągłym kontakcie z Centralnym Portem Komunikacyjnym i również już myślimy o tym, jak zabezpieczać dobre warunki po to, żeby kadra, która będzie kształcona w naszych szkołach, znalazła bardzo dobre zatrudnienie, bardzo dobre warunki pracy.
10: Mówiła starosta Jolanta Gonta.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Za nami inauguracja sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. SCK startuje z zajęciami, które od lat cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców. Zaplanowano też nowości. Więcej na ten temat dyrektor Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
13: Przygotowaliśmy taką ofertę. Pierwsza dobra wiadomość, może nie nowość, ale dobra wiadomość. Wraca Zumba do Boryszewa z panią Ewą Osińską. Zapraszamy serdecznie i chcemy zaproponować Klub Miłośników Rękodzieła. Dzieła, który też będzie stacjonował w Boryszewie. Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się rękodziełem, żeby móc wymienić swoje doświadczenia.
10: Wśród nowości wymienić należy też grupę estradową dorosłych prowadzoną w Boryszewie oraz zajęcia teatralne dla dzieci w Chodakowie. Przed nami 10. jubileuszowa edycja powiatowego konkursu literackiego organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. W tym roku konkurs odbędzie się pod tytułem Najpiękniejsze historie zaczynają się w rodzinie. Na pracę organizatorzy czekają do 30 października. Można je dostarczać do siedziby PCPR w Sochaczewie lub nadsyłać elektronicznie na jej adres.
0: Wiadomości ekonomiczne.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliwa niżej. Kierowcy zadowoleni.
16: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
17: No pewnie, że jest lepiej.
9: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
18: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
9: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł i jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami to ze względów bezpieczeństwa. Odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta też fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. A w Monachium w Niemczech skończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji na terezjańskich błoniach. W stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: 13:05, tak to dokładnie wygląda na zegarach. To jest poniedziałek, 5 dzień października. No i wracamy grając jeszcze więcej muzyki. To możemy wam obiecać na 94,9. Ace of Base, Beautiful Life. Poważny muzyczny argument, by dać zdecydowanie głośniej. Łukasz Matusiak, cześć, witam, zapraszam. No to gramy.

0: pogramy i za chwilę dalej wam pogramy i jeszcze więcej muzyki na 94,9, ale wcześniej w Radiu Sochaczew o tym, co na Mazowszu. No właśnie, co słychać w regionie, to sprawdzimy dla was po 13 powtórkowo. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Muzyka i głos.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
5: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
6: Znamy wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W programie również relacja z ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a na koniec sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają praktykanci. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Warto również podkreślić liczbę głosujących, mówi marszałek Adam Struzik.
7: 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
6: Co roku BOM cieszy się dużym zainteresowaniem, zauważa członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
8: Gratuluję też wszystkim pomysłodawcom. Naprawdę cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie, tak duża aktywność społeczna, że są wspaniałe projekty, choć dzisiaj zaskoczenie, mniej infrastruktury, więcej kultury, więcej historii. Więc to też cieszę, że mieszkańcy już, tak można powiedzieć, po pandemii oddech złapali i myślą już o ukulturalnianiu się, o relaksie.
6: W regionie żyrardowskim zwyciężył projekt Rodzinnie na Mazowszu. Więcej o nim mówi Barbara Gąsiorowska, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą.
9: Jest to organizacja festynu, która ma skupić najmłodszych i najstarszych. Będzie to festyn, będzie muzyka różnego rodzaju, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Będą warsztaty, będą różne gry i zabawy, no i wiele, wiele atrakcji.
6: W siódmej edycji BOM mieszkańcy zgłosili 415 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 333. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
5: Sejmik zdecydował.
6: Wrześniowe posiedzenie Sejmiku przyniosło wiele ważnych decyzji dla lokalnych wspólnot. Radni zaktualizowali kilka programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Te zmiany są odpowiedzią na potrzeby samorządów i wynikają z faktycznego stanu realizacji poszczególnych zadań, mówi marszałek Adam Struzik.
10: Mieliśmy szereg uchwał porządkujących nasze programy wsparcia. Polegało na często drobnych korektach, więc niektóre firmy rezygnują z udziału w programach czy z pewnych inwestycji, inne w dalszym ciągu oczekują, no i to porządkowaliśmy.
6: Sejmik reaguje bieżąco na potrzeby sołectw, gmin czy powiatów, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
11: Mazowsze realizuje 24 programy na blisko miliard złotych w tym roku, ale programy żyją własnym życiem. Samorządy powiatowe i gminne, które otrzymały od Mazowsza pieniądze, są już po przetargach, realizują swoje projekty i potrzebują bądź zmian w tego typu zadaniach, bądź wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
6: Ponadto radni województwa przyjęli uchwałę, która zakłada możliwość ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy w przypadkach, gdy konkretne osoby stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.
5: Warto wiedzieć.
6: W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu ProAct SME. Partnerzy projektu, przedstawiciele administracji, eksperci spotkali się, aby podzielić się rezultatami inicjatywy. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja może wspierać stworzenie bardziej inteligentnych i proaktywnych usług. mówi Sylwia Sztark z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
12: Projekt dotyczy zastosowania nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa, co oznacza, że Województwo Mazowieckie jest jednym z partnerów tego projektu razem z innymi regionami Europy.
6: Mazowsze na tle innych regionów europejskich nie ma czego się wstydzić w dziedzinie nowoczesnych technologii, dodaje Sylwia Sztark.
12: Nie odstajemy w zupełności od innych krajów europejskich, a te usługi, które w tej chwili już dysponujemy na tym poziomie krajowym, są zdecydowanie wyprzedzające wręcz kraje zachodnie.
6: Warszawa była ostatnim miejscem spotkania w ramach projektu. Wcześniej konferencje odbyły się w innych urzędach europejskich stolic.
5: Co w naszym regionie?
6: Ta impreza pokazuje, jak rozwija się region dzięki środkom z Unii Europejskiej. Forum Rozwoju Mazowsza to największe i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rozwojowi regionów i roli środków europejskich. Od 2010 roku pokazuje, jak decyzje i inwestycje przekładają się na konkretne zmiany, widoczne w przestrzeni miast, jakości usług i codziennym życiu mieszkańców. Na forum zaprasza marszałek Adam Struzik.
7: To jest spotkanie, które służy po pierwsze podsumowaniu tego, co udało nam się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zrobić, zrealizować w sensie naszego rozwoju, ale to też dobry moment, żeby porozmawiać o nowej perspektywie Unii Europejskiej, o nowym budżecie, bo to będą naprawdę duże wyzwania.
6: Wydarzenie odbędzie się 6 października na stadionie Legii Warszawa.
5: Czy wiesz, że...
6: Za nami kolejna edycja Praktyku Marszałka. Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. To doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac Wiesława Miecznikowska.
13: 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach.
6: Jak przyznaje jeden z praktykantów, Jakub Gaćkowski, praca w urzędzie jest przyjemna i można wiele się nauczyć.
14: Bardzo podobały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa i jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi.
6: W dotychczasowych 10 edycjach programu Praktyki u Marszałka wzięło udział 668 praktykantów.
5: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Mówią na niego Zu, inni Dżu, a jeszcze inni, że no dobre naście lat temu zrobił właśnie przebój, który do dziś jest hiciorem. Faded już za nami, 22 minuty i będzie godzina 14, słuchacie Radia Sochaczew. Na ostateczny efekt musimy jeszcze poczekać, ale już widać dużą zmianę, a mianowicie przy Alei 600-lecia na dotychczas bezużytecznym trawniku powstaje nowy zielony skwer. Liczba różnorodnych roślin zwraca już uwagę, a gdy wszystko podrośnie, no to będzie po prostu jeszcze piękniej. Wkrótce mają zostać też tam zamontowane ławki. O tych szczegółach właśnie tego pomysłu poczytacie na tusochaczew.pl. Na portalu jest więcej.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
1: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

UFO. Tak wam zagraliśmy przed 14. 9 minut dzieli nas od pełnej, czyli od wiadomości, za ile jutro zatankujemy. To są już ceny maksymalne i właśnie o tym powiemy wam już o pełnej. Także drodzy kierowcy, koniecznie bądźcie z nami na 94,9, ale też i dlatego, że ta podróż może upływać się przyjemnie przy tych dźwiękach, które dla was gramy. To jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Wilki i Baśka już teraz, za chwilę nowy Ili Oaks.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
13: Na zegarach dochodzi 14.
14: Kompleks sportowy w Chodakowie uroczyście otwarty. Nowy krajobraz robi wrażenie. Powiemy też o wyjątkowej uroczystości w gminie Iłów, która ma nowych, honorowych obywateli. Będzie też zaproszenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Sochaczew na specjalne szkolenie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Po 2 latach intensywnych prac kompleks sportowy przy ulicy Chopina 101 został oficjalnie otwarty. Uroczystość z przecięciem wstęgi miała miejsce w sobotę. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych i samorządowców, działaczy sportowych oraz burmistrza Daniela Janiaka i posła Macieja Małeckiego, który przyczynił się do realizacji tego projektu.
15: Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, bo mamy dzisiaj 2 odbudowane stadiony przy Warszawskiej i w Chodakowie. Ten stadion w Chodakowie, zanim jeszcze trafiły pieniądze z Polskiego Ładu, to bardzo mi zależało, żeby to był efekt rozmów ze środowiskiem sportowym Chodakowa. I właśnie tu na stadionie zorganizowałem kilka lat temu takie spotkanie, żeby ludzie stąd wypowiedzieli się, jak chcieliby widzieć swój stadion w przyszłości. Potem mieliśmy spotkania w Urzędzie Miasta i efekt tego dzisiaj widzimy, między innymi kształt trybuny. Zależało mi bardzo na tym, żeby trybuna pasowała do architektury Chodakowa, do tych chodakowskich kominów.
14: W ramach zadania powstała bieżnia z nawierzchnią syntetyczną, boisko ze sztuczną trawą, przykrywane namiotem pneumatycznym, obiekt klubowy z szatniami, natryskami, pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi oraz zapleczem dla sędziów. Inwestycje uzupełniły nowe drogi wewnętrzne i parkingi. Na uwagę zasługuje też nowe boisko do siatkówki plażowej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Marian i Henryk Popielarkowie, żołnierze Armii Krajowej pochodzący z Krzyżyka Iłowskiego, zostali pośmiertnie uhonorowani tytułami honorowych obywateli gminy Iłów. W piątek podczas uroczystej sesji oddano hołd braciom, którzy w czasie II wojny światowej narażeniem życia ocalili sztandar 68. Pułku Piechoty z Wrześni, a następnie wyruszyli do walczącej Warszawy, gdzie polegli. Na miejscu był nasz reporter Oskar Tomczyk, który rozmawiał z potomkami iłowskich bohaterów. Pytał między innymi o poruszające przedstawienie w wykonaniu uczniów iłowskiej szkoły.
5: Jolanta Stachlewska.
16: Popielarek Mirosław.
17: Weseli chłopcy, nasi wujkowie. Moi wujkowie, a jego stryjkowie. Bo ja jestem córką jedynej ich siostry. Ich było 7, a moja mamusia była 1.
18: A ja jestem synem najstarszego z popielarków, Józefa.
19: A jakie uczucia towarzyszyły, gdy widzieli państwo, że młodzi ludzie niejako wcielają się w postacie z waszej rodziny?
17: Młodzi ludzie, to ja byłam szokowana. Dla nich należą się szczególne podziękowania. Jak oni to przeżywali, odczuwali, jak oni mówili te teksty. Dla mnie to coś pięknego.
14: Burmistrz Sochaczewa wraz z Instytutem Edukacji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostoja zapraszają organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Sochaczewa na bezpłatne szkolenie. Podczas spotkania umówione zostaną między innymi zasady opracowania wniosków o dofinansowanie. Szkolenie będzie miało formę praktycznych warsztatów połączonych z konsultacjami, a odbędzie się 21 października. Zapisy poprzez kontakt z ratuszem.
20: A na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł i 82 grosze. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
21: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
20: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
24: Co w pogodzie? Raczej bez większych zmian. Okolice 17-18 szczebelka i to słońce, które nam towarzyszy, od czasu do czasu skryje się za chmurami, ale z nich no raczej nie spodziewajmy się opadów, na pewno ani dziś, ani jutro, ale już przy środzie, pod koniec dnia niewykluczone, że faktycznie może nam popadać i do tego o poranku mogą pojawić się zamglenia. Do czwartku, no to jeszcze spodziewajmy się wzrostu temperatury i nawet dobijemy do 22, 23 szczebelka, ale od piątku już ochłodzenie w ciągu dnia, skromna trzynastka, a noce i ranki no to 7-8 stopni i też patrząc na to, co w okolicach weekendu, no może nam padać, więc parasole mogą się przydać.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
24: Tak sobie zerkam w święta nietypowe, które dziś się można celebrować. Światowy Dzień Mieszkalnictwa, o takie proszę bardzo. Znajdziemy. To jest poniedziałek, piąty dzień października. Igor, Faustyna i Apolinary raz jeszcze przypominamy, świętują. No to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. To już 6 minut po 14. Razem z Wami odliczamy do wolnego, do fajrantu, szczególnie właśnie, że to poniedziałek.

0: zmieniam świat na dobre. I to jest piękne hasło, które będzie przyświecać rozmowie, która już za chwilę na 94,9, bo poruszymy temat szlachetnej paczki. Warto zostać z Radiem Sochaczew.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: A dzisiaj w naszym studiu jest Weronika Ratajczyk, liderka rejonów Sochaczew Północ i Sochaczew Południe Szlachetnej Paczki. Dzień dobry. Rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Wiem, że na początek chciałabyś trochę opowiedzieć o samej tej idei, o samej akcji.
9: Dokładnie tak. Szlachetna Paczka to ogólnopolski program, który rozpoczął się około 26 lat temu. W tej edycji jestem liderką w rejonie Sochaczew Północ, Sochaczew Południe.
8: No właśnie, jak to jest z tymi rejonami w tym roku, bo wiem, że są tutaj pewne zmiany.
9: Dokładnie, tak. Sochaczew jakby po raz kolejny został podzielony na dwa fragmenty. Sochaczew Północ oraz Sochaczew Południe.
8: Czyli w tym roku nie ma Teresina, tak jak to zwykle bywało.
9: Teresin został podpięty pod Sochaczew Południe.
8: Ty, Weronika, jesteś liderką po raz pierwszy, ale twoja przygoda z wolontariatem trwa znacznie dłużej.
9: Dokładnie tak. Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się około 4 lat temu.
8: I jak ona przebiegała, ta przygoda?
9: Mega super. Naprawdę jakby polecam każdemu przeżyć chociaż rok w tym wolontariacie, ponieważ doświadczenie, w którym się w nim nabywa, jest po prostu nie do opisania.
8: A od czego się zaczęło? Dlaczego w ogóle chciałaś pomagać innym?
9: Szlachetna Paczka zaczęła się od tego, ponieważ kiedyś sama dostałam pomoc i chciałam się jakby teraz oddzięczyć. Poza tym przed Szlachetną Paczką brałam udział w wolontariacie w CUS-ie.
8: Ale też od wolontariusza do lidera jest trochę. Jak to się stało, że jesteś dzisiaj na tym właśnie miejscu?
9: Zastanawiałam się już jakiś czas temu, czy nie zostać liderką, ale jakoś nie było na to odpowiedniej pory. W tym roku niestety było na początku bardzo mało wolontariuszy i brak lidera. I zadzwonił ktoś do mnie z góry zapytać się, czy nie chciałabym zostać liderką. Więc to dla mnie był taki sygnał, że okej, czyli w tym roku jestem liderką, zaciągam rękawy i lecę do roboty.
8: Czym się różni liderowanie od zwykłego wolontariatu w Szlachetnej Paczce?
9: Na pewno jest więcej pracy związanej z tym stanowiskiem. Wolontariusz tylko jakby odwiedza rodziny, w sensie tylko albo aż odwiedza rodziny, wprowadza ich do systemu, poznaje ich potrzeby. A lider wszystko koordynuje, daje potrzebne materiały wolontariuszom, daje wsparcie dla wolontariuszy.
8: Szkoli? Czy nie?
9: Nie, lider jakby nie szkoli. Organizowałam wczoraj wdrożenie, ale jest specjalny od tego osoba.
8: A liderzy też mają swoje rodziny w rejonie, czy raczej się tego unika?
9: Tak, jakby lider też może mieć jakby swoje rodzinki w rejonie.
8: Mówisz, że od 4 lat mniej więcej działasz w Szlachetnej Paczce. Czy przez ten czas były jakieś takie szczególnie trudne, szczególnie chwytające za serce historie ciebie?
9: Odwiedziłam już rodzin i dużo było już takich sytuacji, które naprawdę chwytały za serce i normalnie aż na Weekendzie Cudów była to łza w oczku. Najbardziej takie chwytające za serce to na pewno zawsze są rodziny z dziećmi. To po prostu jest nie do opisania.
8: Ale ta radość pewnie jest wielka później z prezentów.
9: Tak, dokładnie. Zwłaszcza jak te dzieci rozrywają te paczki i ten uśmiech na ich twarzach, to jest niesamowite.
8: Ale też wiem, że odwiedzacie często seniorów.
9: Niestety, Sochaczewie, mamy bardzo dużo osamotnionych seniorów, to jest bardzo przykre i próbujemy im jakoś pomóc.
8: Na jakim etapie jest to obecnie projekt Szlachetnej Paczki?
9: Projekt Szlachetnej Paczki jest aktualnie na etapie zbierania wolontariuszy oraz pozyskiwania rodzin. Niestety w tym roku mamy bardzo mało wolontariuszy i chciałabym tutaj będąc zachęcić każdego, kto chociaż przez chwilę pomyślał, że kurczę, muszę coś zrobić takiego, żeby pomóc drugiej osobie, to nie ma ani czasu na zastanowienie się. Trzeba wejść i się po prostu zapisać.
8: A w jaki sposób można się zapisać?
9: Zapisać się można poprzez wejście na stronę www.szlachetnapaczka.pl.
8: A kto może zostać wolontariuszem?
9: Wolontariuszem tak naprawdę może zostać każdy powyżej 18 lat. Może być to student, osoba pracująca, senior, ktoś, kto po prostu chce coś wnieść w swoje życie i życie kogoś innego.
8: Ale najwięcej wolontariuszy to chyba młode osoby. Czy nie?
9: Różnie, różnie.
8: Jak to jest w Sochaczewie?
9: Powiedziałabym chyba, że tak pół na pół. Pół młodych i pół troszkę starszych.
8: Czyli bywa to zupełnie różnie.
9: Dokładnie tak.
8: Ilu wolontariuszy obecnie brakuje?
9: Na całym województwie mazowieckim jest to ponad 300 wolontariuszy. No, u nas w rejonie Sochaczew Północ, Sochaczew Południe też potrzebujemy wolontariuszy, bo na chwilę obecną mamy ich około 17, co na skalę ogromu ilości potrzebujących rodzin jest po prostu niewiele.
8: Mówiłaś już troszkę o tych zadaniach, które są przydzielone wolontariuszom, tak? Oni odwiedzają rodziny. Czym się jeszcze zajmują? Może przekażmy ten zakres obowiązków, czy też, no nie tak. Obowiązków, ale zakres tej pracy, działalności.
9: Dokładnie, tak. Taki wolontariusz na początku musi wejść na tą stronę www.szlachetnapaczka.pl, zapisać się. Serdecznie zachęcam do Sochaczew Północ, Sochaczew Południe. I potem przechodzi rekrutacja, dzwoni do niego specjalna osoba, która jest rekruterem. Następnie przechodzi wdrożenie, na którym poznaje cały swój zakres obowiązków. Potem dostaje ode mnie wyznaczone rodziny, odwiedza te rodziny, poznaje ich potrzeby, poznaje ich...
8: specyfikę?
9: Dokładnie tak. Ich, co tam się wydarzyło. I na weekendzie cudów kontaktujemy się. Darczyńcy do nas przywożą paczki i przedstawimy ich rodzinom.
8: A w tym roku jak wygląda harmonogram projektu Szlachetna Paczka?
9: W tym roku, 14 listopada, rusza otwarcie bazy rodzin, a Weekend Cudów przypada na 12-13 grudnia.
8: Otwarcie bazy rodzin to znaczy, że będziemy mogli już przez internet zapoznać się z tymi historiami, które zbiorą wolontariusze, tak?
9: Dokładnie tak. I to jest dzień, w którym darczyńcami może zostać każdy, znajomi, instytucja, sąsiedzi i mogą pomóc.
8: Czyli w listopadzie będziemy mogli te osoby, te historie poznać, to oznacza, że wy już w terenie działacie, rozumiem, tak?
9: Tak, tą grupką, którą mamy, działamy już żwawo w terenie, ale nadal potrzebujemy nowych wolontariuszy, ponieważ tą ilością nie dotrzemy do każdej potrzebującej rodziny, a naprawdę rodzin jest sporo, dlatego zachęcamy nowe osoby do wolontariatu w Szlachetnej Paczce.
8: A sam Weekend Cudów, jak on wygląda i raz jeszcze, kiedy on się odbędzie?
9: Weekend Cudów odbędzie się w tym roku 12-13 grudnia. Weekend Cudów jest to naprawdę magiczny czas, pełen wzruszeń, pełen emocji i myślę, że jest to nie do opisania, myślę, że po prostu trzeba to przeżyć na własnej skórze, że tak powiem.
8: Wtedy wszystkie ręce na pokład,
9: dokładnie,
8: ale
9: tak.
8: Tylko wolontariusze Szlachetnej Paczki się wtedy spotykają, czy nie?
9: Weekend Cudów zachęcamy również osoby mające busy do pomocy przy wożeniu tych paczek. Zachęcamy również szkoły do włączenia się do akcji, ponieważ szkoły Ogrodnik pieczy na przykład dla nas numer koło pierniczki po raz kolejny. Za to serdecznie dziękujemy. Szkolne koła wolontariackie również się mogą przyłączyć do pomocy.
8: Do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy. Gdzie w tym roku będzie magazyn?
9: W tym roku, dzięki uprzejmości panu dyrektorowi Dariuszowi Kośnickiemu, magazyn będzie w szkole w Dwójce.
8: I na koniec prosiłabym cię jeszcze raz o zachęcenie naszych słuchaczy do tego, żeby przede wszystkim rozważyli swoją obecność, działalność w wolontariacie Szlachetnej Paczki.
9: To na sam koniec powiem tak, nie zwlekaj, zapisz się już dzisiaj na stronę www.szlachetnapaczka.pl do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To może właśnie na ciebie czeka rodzina, która potrzebuje pomocy.
8: A przy okazji na pewno jest to i zdobycie doświadczenia, i uwrażliwienie, i zdobycie nowych przyjaźni, prawda?
9: Dokładnie tak.
8: Bardzo dziękuję już za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu była Weronika Ratajczyk, liderka rejonów Sochaczew Północ i Sochaczew Południe Szlachetnej Paczki.
9: Do widzenia.
10: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kazbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kazbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

jej dźwięki, przy których można się rozmarzyć. Odkochaj już za nami. Pakiet CPN wrócił, czy unormuje ceny na stacjach? No właśnie, to pytanie postawimy sobie w wiadomościach o 15:00.

0: autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.
8: Na zegarach jest już 15.
9: Marian i Henryk Popielarkowie, honorowymi obywatelami gminy Iłów. Rozmawiamy z wnioskodawcą projektu, wójtem Janem Kraśniewskim. W tym serwisie także o ciekawym wydarzeniu sportowym w Rybnie. Kilka samorządów walczyło na tutejszym boisku o puchar wójta Damiana Jaworskiego. W tym serwisie także strażackie podsumowanie weekendu. W piątkowym wypadku ucierpiało dziecko. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Marian i Henryk Popielarkowie, honorowymi obywatelami gminy Iłów. Podczas uroczystości były wzruszające występy uczniów, historyczna laudacja, listy od prezydenta RP i wojewody mazowieckiego, a także wręczenie aktów nadania tytułów. Pytaliśmy wójta Jana Kraśniewskiego, który z tych momentów był jego zdaniem najbardziej wzruszający.
10: Najbardziej wzruszający był moment uściśnięcia dłoni właśnie państwu Popielarkom, bo to z ich rodu właśnie są nasi dzisiejsi bohaterowie, więc mogą być dumni, a my Iłowianie też jesteśmy dumni, że tacy mieszkańcy tu w Iłowie, tacy odważni ludzie tu mieszkali, mieszkają i myślę, że będą mieszkać.
9: Uroczystości zwieńczyło posadzenie dębów pamięci, odsłonięcie obelisku i apel z udziałem wojskowej asysty honorowej. Pełna relacja z wydarzenia jest dostępna na tusochaczew.pl.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Reprezentanci Kiernozi, Lubowic i Pacyny w niedzielę przybyły na stadion w Rybnie, by wziąć udział w pierwszym międzygminnym turnieju piłki nożnej o puchar wójta gminy Rybno. Niedziela upłynęła więc tu na sportowo i w dobrej atmosferze.
11: Po raz pierwszy na terenie naszej gminy spotkały się drużyny reprezentujące różne samorządy, aby wspólnie rywalizować na boisku, integrować mieszkańców i przede wszystkim spędzić czas w duchu sportowej rywalizacji, wzajemnego szacunku i dobrej zabawy. Pierwsze miejsce zdobyła gmina Pacyna, drugie miejsce gmina Rybno, trzecie miejsce należało do miasta i gminy Lubowic, zaś czwarte miejsce osiągnęła Kiernozia.
9: Mówił wójt Damian Jaworski. Podczas wydarzenia przyznano również indywidualne wyróżnienia. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kacper Słowikowski z Kiernozi, najlepszym strzelcem Jakub Kiełbasa z Pacyny, a najlepszym bramkarzem Piotr Fałdowski z Lubowic. Czas na informacje ze Straży Pożarnej. W miniony piątek doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym w Karolkowie Szwarockim. Poszkodowane zostały dwie osoby, w tym 11-letnie dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Z kolei wczoraj doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej 577 w Brzozowie. W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody osobowe. Jednej osobie udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Nikt nie został zabrany do szpitala.
12: Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
13: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu. Natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie, no kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
12: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
12: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
7: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury. Struktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
12: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Ja nie chcę namawiać się do złego, ale no człowiek chętnie by się zerwał już z roboty, no i pospacerował, bo trzeba przyznać, że przyjemnie na zewnątrz, słońce nam towarzyszy i towarzyszyć będzie. No i do tego też całkiem przyjemna temperatura, 17-18 stopni. No nie ma większych powodów do narzekań. Jesień w tym przyjemniejszym wydaniu. Jutro też ta pogoda będzie nam dopisywała, ale środa to już mogą pojawić się opady pod wieczór, więc parasole mogą się przydać. O poranku z kolei zamglenia, więc to istotna informacja dla kierowców, ale 20 na termometrach to 22 przy czwartku, piątek, sobota i niedziela, no to tu już zdecydowanie chłodniej, bo zaledwie 13 stopni w ciągu dnia, choć trochę nam się sytuacja unormuje, bo mimo, że chmur będzie już wciąż nieco więcej, to już właśnie bez opadów, które przy środzie i czwartku mogą nam towarzyszyć.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No to wciąż odliczamy razem z Wami do wolnego, do tego, by już poniedziałek był z głowy, no bo wiemy, że nie jest lekko, ale przechodzimy też z fajną muzą, która powinna Wam ten humor poprawić. Siema nam, kocham Cię, kochanie moje, to już teraz, za chwilę też nowość od Swedish House Mafia, czyli kolejny argument, by podkręcić już teraz swoje.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Emo na 94,9. Za chwilę jeszcze więcej muzyki, do niej wrócimy w Radiu Sochaczew, a tymczasem o tym, co słychać u naszych piłkarzy, no bo właśnie piłkarski Orkan zaprasza na finał przed drużyną bardzo ważne wydarzenie. Chodzi o wspólny wyjazd do Gombina, bo właśnie w najbliższą środę o godzinie 18 KP Orkan Sochaczew zagra tam w finale Okręgowego Pucharu Polski. Jak podkreśla klub, na tak ważnym meczu nie może po prostu zabraknąć wsparcia kibiców, dlatego też zorganizowany został wspólny wyjazd autokarem dla zawodników, rodziców i właśnie kibiców KP Orkana Sochaczew. No i jego start o godzinie 16.30 z parkingu przy basenie. To przypomnę raz jeszcze w najbliższą środę, ale zapisy przyjmowane są tylko do dziś, do godziny 20. To jeżeli chcecie dołączyć i być na miejscu, by kibicować, dopingować i mocno trzymać kciuki, no to możecie przekręcić do Dariusza Dzięgielewskiego 880 543 982. To właśnie pod ten numer, zresztą szczegóły też znajdziecie na Facebooku piłkarskiego Orkana, a my w środę będziemy mocno trzymać kciuki.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Gdzie o tej porze większe utrudnienia, no to patrząc na sytuację w mieście, to skrzyżowanie Warszawskiej, Piłsudskiego i 600-lecia. Tu to zagęszczenie może być większe, podobnie jak Warszawska przy 1 Maja i Żeromskiego, ale też i Traugutta i Staszica. No właśnie, sama Traugutta, jadąc tu od Licealnej 15 sierpnia, sporo samochodów dojeżdżających do skrzyżowania. Z drugiej strony na Staszica sytuacja wygląda nie inaczej. No i Łowicka, Gawłowska i Płocka, czyli przejazd przez most o tej porze mocno wydłużony, także tu w cierpliwości będzie po prostu trzeba się uzbroić. Podobnie jak obwodnica, także może dawać się we znaki. Przy rondzie w Kuznocinie z jednej i z drugiej strony więcej samochodów. Podobnie też dojeżdżając do ronda przy Szelu, tu także będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. I jak to wygląda w okolicach Wiskitek, przy tamtejszym remontowanym rondzie? Też ten ruch większy, szczególnie jadąc od strony Żyrardowa na A2. Tu z kolei ta sytuacja nie wygląda źle i w miarę sprawnie powinniście przejechać w jednym i drugim kierunku, czy Warszawa, czy Łódź. Powroty ze stolicy 92, czyli Ożarów, Ołtarzew i Błonie, no właśnie nieco utrudnione. Ruch większy, podobnie jak Stare Babice, czyli trasa 580. Tu także cierpliwość może się przydać. Na Łowicz tu nie widać, by większe problemy występowały. W jednym i drugim kierunku tak naprawdę przejedziecie sprawnie. Tak samo jak bez większych problemów powinniście dojechać do i od Skierniewic, czyli trasą 705. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda 50, ale na tym odcinku już w stronę Wyszogrodu, no to most ten remontowany i tu będzie trzeba liczyć się z tymi poważnymi utrudnieniami, że ten przejazd, no, zabierze wam sporo minut. Gdyby coś się działo, dajcie znać. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Życzymy szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Muzyka i głos AI.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Tu Radio Sochaczew, zbliża się 16, a to czas wiadomości.
8: Sportowe oblicze Chodakowa mocno się zmieniło, imponujący kompleks gotowy. Gmina Teleśń zdecydowała się na odciążenie rodziców w kwestii płatności za obiady. Są efekty. W tym serwisie także o mieszkańce powiatu, która o mały włos nie straciła oszczędności życia. Od oszustów uratował ją bank. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Nowe obiekty sportowe w Chodakowie oddane do użytku. Chodak uzyskał nowoczesny kompleks, który ma służyć wszystkim lubiącym aktywnie spędzać czas. W otwarciu obiektu uczestniczyła m.in. zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
9: Obiekty sportowe robią ogromne wrażenie i to mówią wszyscy, którzy tutaj widzą, co tutaj się zadziało. Szczególnie ten balon robi mega wrażenie. Natomiast cały Chodaków w ogóle moim zdaniem się zmienia i będzie się zmieniał, ponieważ za chwilę będą też ulice nowe robione, więc naprawdę tutaj się dzieje w tym Chodakowie, tak jak w całym Sochaczewie.
8: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teleśń podjęto temat obiadów w tutejszych szkołach. Od września samorząd dopłaca do obiadów. Dzięki temu zamiast 16,30 zł rodzic zapłaci za posiłek dla dziecka 11 zł. Efekty są zaskakujące, a mówił o nich zastępca wójta Paweł Wróblewski.
10: Na koniec minionego roku szkolnego łącznie korzystało z obiadów szkolnych 93 uczniów. Obecnie mamy tą ilość na poziomie 173 obiady. To jest wzrost, jak Państwo widzicie, wzrost 100%. Mamy nadzieję, że ta informacja będzie się rozprzestrzeniać w szkołach naszych czterech gminnych i tych obiadów będzie więcej. W ten sposób w jakimś sensie dokładamy kolejną cegiełkę do pomocy rodzinom.
8: Najpierw są nieśmiałe wiadomości, potem ciekawość i budowanie zaufania. Później pojawia się dramatyczna historia, nagłe kłopoty, a na koniec prośba o pieniądze. Oszuści potrafią przez wiele tygodni, a nawet miesięcy tworzyć fikcyjną relację z niczego nieświadomymi ofiarami. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego niemal straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawie przyglądał się nasz redakcyjny kolega Łukasz Matusiak.
11: Do mieszkanki powiatu sochaczewskiego napisała osoba podająca się za lekarza wojskowego przebywającego na misji w północno-wschodniej Afryce. Kontakt trwał kilka miesięcy i w tym czasie internetowy znajomy stopniowo budował zaufanie kobiety. Po pewnym czasie pojawiła się informacja, że rzekomy lekarz został ranny podczas napadu uzbrojonej grupy. Krótko po tym do historii dołączyła kolejna osoba jako dowódca. Kobieta dowiedziała się, że za zwolnienie lekarza ze służby wojskowej i jego powrót należy zapłacić je kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego na ten cel przeznaczyła swoje oszczędności i pożyczkę. Pieniądze zostały przelane na wskazany rachunek, ale na szczęście bank zablokował środki.
8: Na terenie powiatu sochaczewskiego pojawiały się już podobne historie, na przykład o duńskim wdowcu pracującym na statku, który miał zostać porwany przez piratów, czy też o amerykańskich żołnierkach. Policja kolejny raz apeluje o ostrożność.
4: Wiadomości ekonomiczne.
7: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Wiadomość ekonomiczna, Bartek Staniaszek. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliwa niżej. Kierowcy zadowoleni.
12: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
13: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
14: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł i jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami, to ze względów bezpieczeństwa. Odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta też fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. A w Monachium w Niemczech skończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii. Od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
7: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Piękny dzień, prawda? To znaczy, jeśli chodzi o pogodę. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o wszystko inne, to również ten poniedziałek należy do znośnych, przynajmniej znośnych. Do poniedziałków należy mieć zdecydowanie oczekiwania niższe niż do innych dni tygodnia, a więc mam nadzieję, że ten jest całkiem okej. Okay. A my w Radiu Słuchacze mamy dla Was moc mojej i Twojej, czyli Waszej muzyki, najbardziej muzyczne popołudnie, tylko tu, tylko u nas, na przykład Eminem z Rihanną w duecie. Za chwilę także nasz dzisiejszy hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Kłaniam się, zostaję z Wami do 21:00.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Najbardziej znany numer Electric Light Orchestry, czyli Rock and Roll is King. Już teraz w hicie dnia w radiu Sochaczew. Dajcie głośniej.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą wór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Armin van Buuren i Sasha w Radio Sahaczew. Słuchajcie, póki co taka ładna jesień, że aż nic tylko wyjść na spacer. A skoro spacer, to nie wiem czy wiecie, ale Kampinoski Park Narodowy otworzył nową ścieżkę edukacyjną, 3,5-kilometrową na Polanie Jakubów w Izabelinie. No od nas, od Sochaczewa trochę jest, ale można się tam wybrać, bo jest to również dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych i słabowidzących. Ścieżka nosi nazwę Szlak Łosia, połączenie przyrody i ludzi. No bo otwarto dokładnie tę trasę w 75. rocznicę powrotu łosi do Puszczy Kampinoskiej, bo nie wiem czy wiecie, był taki moment, że tych łosi po prostu nie było. A teraz od 75 lat są, no i jest także nowa ścieżka łosia. Kto chciałby zobaczyć jak wygląda, no to o szczegółach piszemy na tusochaczew.pl. Wchodźcie, sprawdzajcie i być może także wybierajcie się w to miejsce.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Muzyka i głos AI.

0: Bitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

Jak tam ruch na drogach Sochaczewa i okolic? Korki są? Czy przejeżdżacie płynnie bez większych problemów? Dajcie znać, jeśli korkuje się, to gdzie korkuje się najbardziej, gdzie utrudnienia w tym momencie są dosyć znaczne, gdzie na pewno zwalniacie. 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew, pod który dzwonicie. Informujecie nas o tym, co na drogach Sochaczewej okolic się dzieje, a informujecie również kierowców, słuchaczy Radia Sochaczew. Trafik już za moment.

0: 20 minut do 17, no to sprawdźmy, co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Na które miejsca najbardziej należy uważać pod kątem ruchu? O tym już teraz.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: To najpierw obwodnica miasta i tutaj na przykład okolice Ronda w Kuznecinie, czy zjazdu, a także wjazdu w Boryszewie. To na pewno są miejsca, które zakorkować się mogą. Również w tym momencie widzę bardzo duży ruch w ulicy Licealnej w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Tam, z tego co widzę, trudno do ruchu się czasem włączyć. Licealna, tam w tym momencie duże utrudnienia na mapie mi się wyświetlają. Oprócz tego Traugutta w stronę warszawskiej. Tutaj jak zawsze o tej porze zresztą korek może się tworzyć. Piłsudskiego, jeśli chodzi o tę drogę, to właściwie skrzyżowania mogą wam problemy sprawiać, na przykład w ulicy Olimpijskiej czy skrzyżowanie Piłsudskiego z Głowackiego, które jeszcze skrzyżowanie jest chętniej i często uczęszczane. Płockiej z Gawłowską, tutaj też duży ruch. W Alei 600-lecia to na przykład skrzyżowanie Pokoju z Polną i z Aleją 600-lecia właśnie. Dalej Trojanów, tu na skrzyżowaniu w Trojanowie ruch jest umiarkowany. W Chodakowie tutaj może zakorkować się przy rondzie na Pawła II, a także w okolicach mostu przy Młynie Repsz, a więc dalej Łąkowa, Młynarska, też ten ruch jest w tym miejscu znaczny. Oprócz tego, wylotówki z miasta w stronę Łowicza, 92, ta nie powinna sprawić wam problemów, 50 w stronę Wyszogrodu, jedziecie płynnie do samego Wyszogrodu, 92 w stronę Warszawy, bez kłopotów, chyba że w Błoniu, tam na pewno zwolnicie, 50 w stronę Żydardowa, bezproblemowa, 705 w stronę Brochowa, tutaj kłopotów nie macie, a w stronę Skierniewic jedyne miejsce, które tych kłopotów może dostarczyć, no to jest Nowa Sucha.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

trojek i od razu jakoś tak się nam zrobiło przyjemnie. Za 10 minut, właściwie to już za 9, punktualnie o 17 w Radiu Słuchacze w najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o planach Ministerstwa Infrastruktury w kwestii uregulowania tematu hulajnóg elektrycznych. O tym za chwilę.

0: kochana.
1: Reklama.
2: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
9: Na zegarach 17 posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Jutro benzyny nieco droższe niż dziś, potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
11: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
10: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 73 grosze, a za diesla 7,88.
11: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
10: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
12: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
10: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
13: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
10: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
1: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Po 17 w Sochaczewie okolicach, jeśli chodzi o temperaturę, no to zobaczymy na termometrach 18 stopni Celsjusza. Taka też odczuwalna, ciśnienie wysokie, 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powiew z prędkością 18 km na godzinę, a w nocy ta temperatura spadnie do 10 kresek na plusie, tyle będzie najmniej.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A już teraz w Radiu Sochaczew wiadomości sportowe.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
0: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
17: Bartek Staniaszek, czas na sport. Po 2 latach intensywnych prac kompleks sportowy przy Chopina 101 został oficjalnie otwarty. Uroczystość z oficjalnym przedsięwzięciem wstęgi miało miejsce w sobotę. Na przebudowę miejskich obiektów sportowych przy Warszawskiej i Chopina przeznaczono łącznie 36 milionów złotych, z czego 30 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
18: Ta rozbudowa stadionów w Chodakowie, stadionu w Sochaczewie była dla mnie tak ważna, żeby dzieci z naszego miasta, dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, żeby nie miały gorszych warunków niż ich rówieśnicy w największych miastach. I myślę, że to się udało. Także dzisiaj mogę powiedzieć naprawdę z radosnym sercem, z uśmiechem na twarzy. Zapraszam na stadiony przy Warszawskiej, na stadion w Chodakowie. Niech one tętnią życiem nie tylko w czasie meczów.
17: Powiedział poseł Maciej Małecki. Orkan był nie do zatrzymania w meczu z Beniaminkiem Spartą Jarocin. Sochaczewscy rugbiści w niedzielę w meczu 5. kolejki Ekstraligi przyłożyli aż 17 razy i podtrzymali zwycięską passę trwającą od początku tego sezonu Ekstraligi.
19: Plan zrealizowany, wygraliśmy za 5 punktów, by kibice mogli oglądać dzisiaj dużo spektakularnych akcji. Natomiast właśnie okupiliśmy ten mecz prawdopodobnie też kontuzjami. I tutaj najbliższy tydzień to też będzie trochę nerwówka, trochę badań, czy to są bardzo poważne urazy.
17: Powiedział drugi trener Mateusz Pawłowski. Cieszy świetna drużynowa postawa Orkana. Aż 15 zawodników naszej drużyny wpisało się do protokołu meczowego punktami. Kolejny mecz już w najbliższą niedzielę. Do Sochaczewa przyjedzie Lifestyle Cateringerce Arka Gdynia, która w sobotę wygrała z Energa Ogniwem Sopot w derbach Trójmiasta. Szykuje się arcyciekawe widowisko. 10 drużyn walczyło o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ostatecznie to Team Płock wygrał sobotni turniej i melduje się w rozgrywkach bez wpisowego. Organizatorem turnieju, jak i rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Trener i prezes sekcji Maciej Cichocki triumfuje podwójnie. Reprezentanci UKS-u Orkan Judo spisali się na medal, a nawet 2. W niedzielę Adam Kafarowski wywalczył srebro podczas European Hopes Pucharu Europy Młodzików w Brnie. Na najniższym stopniu podium Pucharu Europy Juniorek w Podgoricy stanęła także Julia Błaszczyk. Piłka nożna. Znów pogromy. Bzura z kibicami na nowej trybunie rozbiła rezerwy mszczonowianki 7-0. Mecz warszawskiej klasy B rozegrano w sobotę. Tego dnia w ramach płockiej klasy A grał także Orkan. Piłkarze trenera Macieja Przybylskiego wygrali z Błyskawicą Lucień 4-0 i już myślą o meczu w Gąbinie. Tam w środę, 7 października, wielki finał okręgowego Pucharu Polski. O godzinie 18 Chopin Sadniki, trenera Rafała Murasa, obrońca tytułu, zagra właśnie z Orkanem Sochaczew. Wsparcie kibiców mile widziane.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
0: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
9: No i właśnie, jeśli przy tym sporcie jesteśmy, no to KP Orkan Sochaczew informuje, że już w najbliższą środę o 18:00 drużyna zagra w Gombinie w finale okręgowego Pucharu Polski, a więc na tak ważnym meczu ważne jest także wsparcie kibiców. Dlatego KP Orkan Sochaczew informuje, że organizuje wspólny wyjazd autokarem dla zawodników, rodziców i kibiców. Wyjazd w środę 7 października o godzinie 16:30 z parkingu przy basenie Orka. Co ważne, obowiązują zapisy. Tylko dzisiaj do 20:00 możecie się zapisać pod numerem telefonu 880-543-982. Także jeśli chcecie się zapisać i pojechać razem na finał, wspierać Orkan w Gombinie w finale okręgowego Pucharu Polski, no to warto, naprawdę warto. Do 20:00 jeszcze raz przypomnę numer, możecie się zapisywać 880-543-982. No to słuchajcie, to były wiadomości sportowe, czas na muzykę najlepszą, no to poniedziałkowe popołudnie. One way ticket, no właśnie, to może być one way ticket na przykład do Gombina, ale mamy nadzieję, że nie one way, że wszyscy wrócą cali i zdrowi. Mało tego, z dobrym rezultatem. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Andrzej Grzywy i chcemy tańczyć w Radiu Sochacze w 21 minut po godzinie 17, a tymczasem jeśli przychodziliście Aleją 600-lecia, no to zapewne zwróciliście uwagę na nowe nasadzenia, na nowe krzaki, nowe krzewy, nowe rośliny, no bo zgodnie z zapowiedzią faktycznie powstaje tam zielony skwer, to jest przy pawilonach, przy Alei 600-lecia. Do tej pory tam był taki po prostu bezużyteczny trawnik, a teraz będzie to miejsce zazielenione, jak to się ładnie mówi. Tam rzeczywiście już teraz zwraca uwagę liczba różnorodnych roślin, a wszystko podrośnie, to będzie zdaniem ratusza jeszcze piękniej. Wkrótce zamontowane mają zostać także ławki, także będzie można sobie odpocząć w takiej uroczej atmosferze. I rzeczywiście wśród tych zielonych roślin. Jak to wszystko będzie wyglądało, o tym przeczytacie szerzej na tusochaczy.pl, tam więcej informacji na ten temat. A propos nasadzeń, no to wraca akcja Rośniemy Razem. Mieszkańcy zaproszeni do udziału w tej akcji, o tym również na tusochaczy.pl piszemy.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochacze, ulica Trałutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
12: Reklama.

0: Barwa głosu nie do podrobienia. George Ezra i Shotgun w Radiu Słuchaczy w Moja i Twoja Muzyka. A tymczasem wracamy do tego, co działo się w miniony weekend. Właściwie to wczoraj, słuchajcie. Orkan Sochaczew, mówię oczywiście o tym rugbowym, był nie do zatrzymania w meczu z Beniaminkiem. Sparta Jarocin przyjechała do Sochaczewa, no a sochaczewscy rugbiści w tym piątym meczu, a raczej meczu piątej kolejki Ekstraligi przyłożyli aż 17 razy. No i końcowy rezultat to 109-10. Jak to spotkanie ocenia drugi trener sochaczewskich rugbistów, Mateusz Pawłowski?
1: Tak, wiedzieliśmy, że rywal rzuci się od razu od początku, no bo nie ma nic do stracenia, jest to Beniaminek Ekstraligi, więc dla nich zdobycie każdego punktu, nawiązywanie walki na boisku, to jest coś, co oni chcą robić, chcą pokazywać. Też dwa razy przegrali dwa mecze, tylko różnicą raz jednego, raz dwóch punktów, więc pokazują, że w rugby też potrafią grać. Plan zrealizowany, wygraliśmy za 5 punktów, kibice mogli oglądać dzisiaj dużo spektakularnych akcji, natomiast właśnie okupiliśmy ten mecz prawdopodobnie też kontuzjami. I tutaj najbliższy tydzień to też będzie trochę nerwówka, trochę badań, czy to są bardzo poważne urazy, czy chłopaki dadzą radę się szybko zebrać i dołączyć do sesji treningowej.
0: Także jak słyszymy, choć mecz wydawał się jednostronny, no to nie było tak do końca jednostronnie. Rywale postraszyli obronę Orkana. A już w najbliższą niedzielę przy Warszawskiej 80 kolejny mecz. Tym razem do Sochaczewa przyjedzie Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, która w minioną sobotę wygrała z Energią w Sopot, a więc na pewno będzie to ciekawe spotkanie. O szczegółach piszemy także na tusłuchaczew.pl w zakładce Sport.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w Radio Słuchaczy w 10 minut do 18, a punktualnie właśnie o tej godzinie na najnowsze wiadomości, w nich m.in. o egzaminie na kartę rowerową, który być może będzie wcześniej niż obecnie, to plany resortu infrastruktury i o szczegółach już za chwilę w Radio Słuchaczy.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.
8: Minęła 18 w Radiu Sochaczew. Posłuchajmy najnowszych wiadomości.
9: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kąciołka.
10: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
11: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
10: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
9: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzęk.
12: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
9: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
13: Agresja jest coraz większa,
9: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące.
9: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannej, obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
4: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 17 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie okolicach po 18. Odczuwalna temperatura na poziomie 16. To się nie zmienia. No, na pewno teraz ta temperatura będzie spadać. W nocy spadnie do 10 kresek na plusie. Mniej być nie powinno. W nocy trochę chmur, ale z tych chmur żadnych opadów się nie spodziewamy. Zaglądam sobie i sprawdzam, jak będzie jutro u nas. Jutro przewaga słońca i do 21 kresek na plusie, a więc ta złota polska jesień trwa.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A skoro poniedziałek, to już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Kinożercy. Będziemy w niej mówić o tym, na jakie premiery kinowe warto się wybrać, no i jakie premiery kinowe w najbliższym czasie wchodzą do kin, jakie filmy do kin wchodzą i jakie wejdą w przyszłości, a więc warto być na bieżąco, zostać z nami. O tym już za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: A już teraz o tym, co dzieje się w kinie, o tym, jakie filmy do kin wchodzą, a jakie wejdą w najbliższych dniach, opowie Łukasz Matusiak w audycji Kinożercy.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i na początek nowości, których możemy spodziewać się w Kinie Odeon, czyli o premierach właśnie tego weekendu. Digger to jedna z nich i to tym samym jeden z najbardziej intrygujących projektów roku. Za kamerą stanął dwukrotny laureat Oscara Alejandro González Iñárritu. Twórca takich filmów jak Birdman czy Zjawa. W obsadzie obok Toma Cruise'a, no bo on właśnie w roli głównej, znaleźli się m.in. Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller oraz Jesse Plemons. Cruise wcielił się w postać Diggera Rockwella, potężnego magnata naftowego, którego działania prowadzą do globalnej katastrofy ekologicznej. Bohater rozpoczyna desperacką próbę przekonania świata, że może stać się jego wybawcą. Produkcja była reklamowana jako satyra polityczna i ekologiczna o katastroficznym rozmachu. Kolejna z premier to Prime Time i tu po raz kolejny na ekranie Robert Pattinson, tym razem w elektryzującej roli, która ma przynieść mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller o cienkiej granicy między ambicją i rządzą sukcesu, a obsesją, która zmienia się w niebezpieczną grę. Chris Hansen, właśnie w tej roli Robert Pattinson, charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel. To jeszcze wśród nowości znajdziemy film Vincent, legenda oceanu. Nastoletni Vincent musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego magicznego wieloryba, którego śpiew chronił oceany. Niestety, zamiast tego niezwykłego daru ma jedynie wyjątkowy talent do wpadania w tarapaty. No i tych właśnie nowości spodziewajcie się już od weekendu w kinie Odeon. A co jest więcej grane? O tym za chwilę.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
9: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
9: Reklama.

0: Wracamy do audycji Kinożercy, gdzie Łukasz Matusiak opowiada o aktualnych, najnowszych premierach kinowych.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Teraz jeszcze przypomnijmy, jeżeli chodzi o nadchodzące premiery Digger, Primetime, a także Vincent, Legenda Oceanu. Tych nowości możecie spodziewać się w kinie Odeon. A jeżeli chodzi o te filmy, które cały czas są grane, no to Niezapomniana Wyspa. Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Joe i Raisa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali, pełną magicznych i mitycznych stworzeń, o których słuchały w opowieściach swoich filipińskich rodzin. Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Joe i Raisa muszą stawić się czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie. Kiedy odkryją, że wspomnienia całej ich przyjaźni są ceną za powrót do domu, Joe i Raisa będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze. No i przede wszystkim to też lalka. Ta rozbiła bank, bo w pierwszy dzień wyświetlania, co warto podkreślić, 110 tysięcy widzów. A akcja przenosi oczywiście wszystkich do Warszawy z końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, który dorobił się fortuny podczas wojny, zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej Izabeli Łęckiej i wkroczyć się do świata arystokracji. Na jego drodze staną jednak społeczne podziały, intrygi i trudne wybory, które wystawią na próbę jego marzenia oraz wiarę w ludzi. Nowa ekranizacja ma być nie tylko historią wielkiej miłości, ale także opowieścią o ambicji, klasowych różnicach i cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnianie swoich pragnień. I o tym można się przekonać, wybierając się na ten film. W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Drociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Konrad. To gorąco polecamy tym, którzy jeszcze ekranizacji Lalki nie widzieli. No to ta do zobaczenia w kinie Odeon. I do usłyszenia w kolejnej audycji Kinożercy.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

0: Mosty Horny 98 w Radio SHF. Za 9 minut będzie 19, a wtedy także najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o zagrożeniu hydrologicznym, bo susza w naszym kraju cały czas nie odpuszcza i o tych szczegółach już za moment.
1: Radio SHF. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale do 19, do wiadomości jeszcze Igo, to nie koniec. Za chwilę także nowość się pojawi na naszej antenie. Aż Stop the Wedding.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 19.
7: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
9: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
8: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
7: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martyna Skatelinas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek 12 października, główno dowodzący wojsk NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
10: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost: tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
11: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
10: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
7: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
12: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
7: kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Teraz ta temperatura zaczęła spadać. 16 stopni Celsjusza po 19 w Sochaczewie i okolicach. Odczuwalna temperatura na poziomie 14. Ciśnienie cały czas wysokie, 1021 hektopaskali. Tak pozostanie, jutro też będzie wysokie zresztą. Wiatr umiarkowany powieje z południowego zachodu z prędkością średnio 14 km na godzinę. No i ten wiatr mocniej wzmagać się nie powinien, także jutro raczej bez mocniejszych podmuchów. A propos jutra, do 21 kresek na plusie zobaczymy i dużo, dużo słońca.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No to skoro jeszcze trochę słońca nas czeka tej złotej jesieni, no to w stronę słońca lecimy z Eweliną Lisowską na początek 19. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk. Witajcie ponownie.
13: Tobą znowu

0: Kamil Bednarek w Radiu Słuchacze. A tymczasem słuchajcie, już to są właściwie ostatnie chwile na to, żeby zapisać się na transport do Gombina. No bo już najbliższą środę o 18:00 KPO Orkan Sochaczew zagra w Gombinie w finale okręgowego Pucharu Polski. A skoro tak ważny mecz, to przydałby się też doping. Kto chciałby się zapisać, no to te zapisy tylko dziś do 20:00, a więc ostatnie 40 minut pozostało. Numer telefonu, pod którym możecie te zapisy się zapisać, to 880-543-982. No i Orkan Sochaczew pragnie rzeczywiście, żeby tam jak najwięcej kibiców Sochaczewa było, więc zabieramy klubowe barwy, szaliki i wspólnie jedziemy wspierać piłkarski Orkan. Widzimy się w Gombinie. Najbliższa środa, godzina 18:00, nie może was zabraknąć.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400. arkasochaczew.pl.
7: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Radio Sochaczew, a tymczasem informacja z ostatniej chwili. Sochaczewska policja informuje, że dzisiaj oficer dyżurny komendy przyjął zgłoszenia o dwóch oszustwach metodą na wnuczka i na pracownika banku. A więc uważajcie, bo oszuści nie śpią i faktycznie dzisiaj na terenie powiatu sochaczewskiego do takich rozmów telefonicznych dochodzi. Pracownicy banku, pamiętajcie, nie dzwonią do klientów i nie informują o zagrożeniu środków, a nie przekazujcie pieniędzy i wartościowych przedmiotów obcym osobom, przypomina sochaczewska policja, a więc apelujemy razem z nimi.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Już powoli zbliżamy się do 20, także najnowsza porcja wiadomości z kraju i ze świata w Radio Sochi FM, a w nich m.in. o tym, jak żyć z dzikami w mieście, bo no, na przykład Gdynia ma pewne doświadczenia w tym temacie i Ministerstwo Klimatu ma korzystać z tych doświadczeń. W jaki sposób? O tym za chwilę.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Przed 20 jeszcze Rose, Newsreek, NA, Doechii też się pojawi.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew na zegarach, punktualnie 20.
5: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhach, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
6: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
7: Drony, balony, sabotaże.
6: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
8: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
6: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
5: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
9: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
5: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie. Pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
10: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
5: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
12: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
13: Bartek Staniaszek, czas na sport. Po dwóch latach intensywnych prac kompleks sportowy przy Chopina 101 został oficjalnie otwarty. Uroczystość z oficjalnym przecięciem wstęgi miała miejsce w sobotę. Na przebudowę miejskich obiektów sportowych przy Warszawskiej i Chopina przeznaczono łącznie 36 milionów złotych, z czego 30 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
14: ta rozbudowa stadionów, w Chodakowie, stadionów w Sochaczewie była dla mnie tak ważna, żeby dzieci z naszego miasta, dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, żeby nie miały gorszych warunków niż ich rówieśnicy w największych miastach. I myślę, że to się udało. Także dzisiaj mogę powiedzieć naprawdę z radosnym sercem, z uśmiechem na twarzy. Zapraszam na stadiony przy Warszawskiej, na stadion w Chodakowie. Niech one tętnią życiem nie tylko w czasie meczów.
13: Powiedział poseł Maciej Małecki. Orkan był nie do zatrzymania w meczu z Beniaminkiem Spartą Jarocin. Sochaczewscy rugbiści w niedzielę w meczu piątej kolejki Ekstraligi przyłożyli aż 17 razy i podtrzymali zwycięską passę trwającą od początku tego sezonu Ekstraligi.
15: Plan zrealizowany, wygraliśmy za 5 punktów, by kibice mogli oglądać dzisiaj dużo spektakularnych akcji. Natomiast właśnie okupiliśmy ten mecz prawdopodobnie też kontuzjami. I tutaj najbliższy tydzień to też będzie trochę nerwówka, trochę badań, czy to są bardzo poważne urazy.
13: Powiedział drugi trener Mateusz Pawłowski. Cieszy świetna drużynowa postawa Orkana. Aż 15 zawodników naszej drużyny wpisało się do protokołu meczowego punktami. Kolejny mecz już w najbliższą niedzielę. Do Sochaczewa przyjedzie Lifestyle Cateringers Arka Gdynia, która w sobotę wygrała z Energa Ogniwem Sopot w derbach Trójmiasta. Szykuje się arcyciekawe widowisko. 10 drużyn walczyło o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ostatecznie to Team Płock wygrał sobotni turniej i melduje się w rozgrywkach bez wpisowego. Organizatorem turnieju, jak i rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Trener i prezes sekcji Maciej Cichocki triumfuje podwójnie. Reprezentanci UKS-u Orkan Judo spisali się na medal, a nawet dwa. W niedzielę Adam Kafarowski wywalczył srebro podczas European Hope z Pucharu Europy Młodzików w Brnie. Na najniższym stopniu podium Pucharu Europy Juniorek w Podgoricy stanęła także Julia Błaszczyk. Piłka nożna. Znów pogromy. Bzura z kibicami na nowej trybunie rozbiła rezerwy mszczonowianki 7-0. Mecz warszawskiej klasy B rozegrano w sobotę. Tego dnia w ramach płockiej klasy A grał także Orkan. Piłkarze trenera Macieja Przybylskiego wygrali z Błyskawicą Lucień 4-0 i już myślą o meczu w Gąbinie. Tam w środę, 7 października, wielki finał okręgowego Pucharu Polski. O godzinie 18:00 Chopin Sadniki, trenera Rafała Murasa, obrońca tytułu, zagra właśnie z Orkanem Sochaczew. Wsparcie kibiców mile widziane.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
12: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
4: Carla's Dream, czyli Sapilia Mia na początek 20. Za chwilę także Jasiek Piwowarczyk w Radiu Sochaczew. Crispy, Lira, La Dida, Chainsmokers i Coldplay. Something Just Like This się to też za moment u nas pojawi. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
16: Muzyka.

0: nas. Już za chwilę przypomnimy rozmowę z naszymi gośćmi dnia. Przypomnimy o tym, że powiat sochaczewski jest bezpieczny. Tak jest, audycja Bezpieczny Powiat. Już za moment przypomnienie tych najważniejszych informacji z zakresu bezpieczeństwa właśnie na 94,9 FM.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: To jest powtórka audycji.
7: Bezpieczny Powiat to audycja o ochronie ludności i obronie cywilnej w powiecie sochaczewskim.
8: A w naszym studiu Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Spotykamy się nie pierwszy raz. Dziś takie spotkanie i rozmowa szczególna, bo spróbujemy podsumować wszystkie działania podjęte w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej i w ramach pozyskanych przez powiat środków w roku 2025 i obecnie jeszcze trwającym 2026, to może zaczniemy od tego roku już minionego, pan Mirosław Gorzki. Co udało się wtedy zrealizować?
9: Dobrze, pani redaktor, szanowni państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej właśnie był przeznaczony na 2 lata realizacji, czyli 25 i 26. 25 już zakończyliśmy, rozliczyliśmy, nakupiliśmy sprzętu różnego i tak uzyskaliśmy ponad 4,4 miliona dofinansowania na ochronę ludności i obronę cywilną w zeszłym roku. Te wszystkie środki podzieliliśmy na takie 3 jakby zasoby, jeżeli chodzi o ochronę ludności, czyli zrobiliśmy przede wszystkim taką inwentaryzację obiektów zbiorowej ochrony na terenie powiatu sochaczewskiego i po wytypowaniu przez nadzór powiatowy i Państwową Straż Pożarną skontrolowaliśmy obiekty, które by nadawały się na tak zwane właśnie miejsca doraźnego schronienia, czy już takie wyższe kategorie schrony ukrycia. Okazało się, że z jednym z takich obiektów był obiekt na terenie naszego starostwa i tam taka ekspertyza była przeprowadzona też za środki wojewody. I okazało się, że ten obiekt się nie nadaje. To jest takie pierwsze zadanie najważniejsze, bo to było takie przywrócenie stanu faktycznego, czy mamy się gdzie ukryć. To był pierwszy obszar i pozostałe 2 obszary dotyczyły takiego zaopatrzenia, czyli logistyki, sprzęt i taki obszar dodatkowy, edukacja. Tutaj bardzo bym się skupił na tej właśnie logistyce, bo tutaj zakupy w 2025 roku zostały podzielone na 3 grupy. Zakupy dla Starostwa Powiatowego, zakupy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i dla naszego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. I tutaj środki były bardzo duże. I tak ponad 1 000 000 zł trafiło do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy sprzętu, który pomaga udzielać pomocy w każdej sytuacji kryzysowej, bo tu już tutaj nie dzieliliśmy na typowo działania takie powiedzmy militarne, ale w każdym kryzysie. To było sprzęt, wyposażenie osobiste strażaków, agregat prądotwórczy, który pozwala im funkcjonować w przypadku zaniku energii i dużo, dużo takiego sprzętu, który po prostu jest potrzebny do prowadzenia wszelkiego rodzaju zdarzeń. Czy to sprzęt łączności, czy rozpoznania właśnie takiego, można powiedzieć, zagrożenia, bo był to sprzęt do pomiaru skażeń i tak dalej. I tak dalej. Drugi zakup bardzo ważny dla naszego szpitala powiatowego. Tutaj skupiliśmy się na zaopatrzeniu takim w energię na czas kryzysu i zakupiliśmy 2 agregaty, prawie 1 400 000 zł. Jeden bardzo duży, o mocy ponad 800 kW, drugi troszeczkę mniejszy, które pozwalają funkcjonować szpitalowi w czasie jakby zaniku prądu. No i trzeci obszar, czyli tam prawie 2 000 000 zł, powiat wydał na sprzęt, który jest zgromadzony w tak zwanych naszych magazynach kryzysowych, które zlokalizowane są przy starostwie powiatowym. To są kontenery takie magazynowe, które można po prostu przemieścić w każde miejsce w zależności od zaistniałego kryzysu. I w nich zakupiliśmy sprzętu, który pozwala funkcjonować tak w okresie takim kryzysowym, bo mamy sprzęt, który pozwala ewakuować ludzi do dowolnego miejsca, bo mamy namioty, mamy śpiwory, mamy koce, mamy tutaj zgodnie z zagrożeniem worki na wypadek powodzi, żeby też po prostu pomagać strażakom robić. Mamy no, takie podstawowe narzędzia, już powiem budowlane, ale które służą właśnie do tej powodzi, czyli łopaty, jakiś sprzęt do przecinania, do liny, do naprawiania dachów, także dużo, dużo tego sprzętu, ale też taki ważny sprzęt jak agregat dla starostwa powiatowego, który pozwala funkcjonować podczas zaniku. Mamy maszynę do workowania wody, takiej do spożycia, że w ramach kryzysu możemy też po prostu pomagać gminom i wystarczy podłączyć się pod zasilanie wodą taką zdatną do picia i wodę po prostu dystrybuować w takich woreczkach i dostarczać. Także tego sprzętu jest dużo, tak jak wspomniałem, ponad 4 700 000 wydatkowane już w 2025 roku i te zakupy zostały zrealizowane, rozliczone u pana wojewody. Też tutaj warto powiedzieć, że przy niektórych zakupach starostwo powiatowe też było po prostu dokładało tych pieniążków. Mamy no, na przykład samochód, który też może służyć do takich różnych kryzysowych zadań, może dowieźć ten sprzęt, także jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju kryzysy, które mogą się wydarzyć.
8: Agregaty też dużej mocy w szpitalu powiatowym.
9: Tak, te w szpitalu dużej mocy, ale mamy też zakupione takie, powiedzmy, agregaty małej mocy, które możemy dostarczyć na przykład do mieszkańca powiatu, jeżeli nie będzie prądu, a jest podłączony pod aparaturę medyczną. Taki pierwszy z brzega przykład, który się kojarzy, że też taki mały agregat o tam mocy 2 kW wystarczy, żeby po prostu to urządzenie zapewniające życie danej osoby podtrzymać. Także też to jest ważne.
8: I rok 2026. Przechodzimy do pana Kazimierza Kmiecia.
10: Na podstawie ogłoszenia wojewody mazowieckiego o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach obszaru pierwszego, obiekty zbiorowej ochrony, powiat sochaczewski złożył 5 wniosków na kwotę około 2,5 miliona złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej obiektów zbiorowej ochrony planowanych do budowy w kolejnych latach. Są to następujące inwestycje. Pierwsza jest to budowa parkingu podziemnego z miejscami ukrycia przy starostwie powiatowym w Sochaczewie. Następnie budowa hali sportowej z podziemnymi miejscami ukrycia w Zespole Szkół imieniem Iwaszkiewicza w Chodakowie. Kolejną inwestycją jest rozbudowa szkoły specjalnej z podziemnymi miejscami ukrycia w Erminowie. Kolejnym budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Wnioski zostały rozpatrzone przez wojewodę pozytywnie, pieniądze wpłynęły i po rozstrzygnięciach przetargowych powiat sochaczewski podpisał umowy z wykonawcami, no i w tej chwili dokumentacja ta jest opracowywana. Warunkiem udzielania dotacji jest uzyskanie w wyniku realizacji zadania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innego wymaganego dokumentu prawa budowlanego do dnia 31 grudnia tego roku. Powiat sochaczewski złożył również wniosek na szkolenia. Jest to ten obszar czwarty na kwotę 10 500, w tym udział powiatu to kolejne 10 500. Szkolenia będą dotyczyły ochrony ludności, obrony cywilnej oraz obsługi agregatów prądotwórczych. Będą one dedykowane dla pracowników Starostwa Powiatowego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wnioskowaliśmy o dotację na remont magazynu kryzysowego w kwocie 320 tysięcy, przy czym starostwo dopłaci do tej inwestycji ponad 100 tysięcy. Wykonawca został wyłoniony przetargiem, no niestety kwota określona właśnie zaproponowana przez wykonawcę była wyższa, więc ponad 100 tysięcy więcej. Wniosek ten został zaakceptowany, pieniądze wpłynęły, umowa została podpisana i w tej chwili trwają już prace remontowe przy tym obiekcie. W kolejnym naborze wojewody złożyliśmy wniosek o zakup i montaż syren alarmowych w 5 lokalizacjach, w których brakuje pokrycia w alarmowaniu ludności powiatu. Analizę taką wykonała Państwowa Straż Pożarna, więc tam one będą zamontowane. Poza tym też wniosek dotyczy zakupu 25 kolejnych syren przewidzianych do montażu w przyszłym roku. Wartość tego wniosku to około 1,5 miliona złotych. Odrębnym tematem jest program Szpital Przyjazny Wojsku, w ramach którego powiat sochaczewski złożył wniosek o zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz szeroki zakres sprzętu medycznego o wartości prawie 9 milionów złotych. Czekamy na akceptację wniosku przez wojewodę i po czym ruszą procedury przetargowe.
8: I tak wygląda rok 2026. I ja jeszcze podpytam, czy ten program będzie dalej realizowany, będą kolejne wnioski, bo pewnie tak, skoro mamy budować te ochronne budowle.
9: Tak, już nowy program, tylko w tej chwili będzie taki program ochrony ludności i obrony cywilnej na 5 lat jakby proponowany i już są te prace, trwają tam po prostu w ministerstwach, żeby od przyszłego roku właśnie pojawiło się finansowanie na te projektowane obiekty zbiorowej ochrony, żeby te budowy mogły ruszyć, bo warunkiem jest po prostu, jeżeli mamy w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę, to zgodnie z prawem budowlanym 2 lata i te właśnie pozwolenia by były przepadały, także musieliśmy już zaplanować harmonogram budowy w takich właśnie pierwszych propozycjach składanych wniosków, jak chcemy te budowy realizować. Także mamy nadzieję, że coś w tym zakresie naprawdę w przyszłym roku będzie już widać na placu budowy.
8: I pewnie się w związku z tym jeszcze nie raz spotkamy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę, dziękuję za dziś. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
8: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie.
10: Dziękuję.
7: Była to audycja Bezpieczny Powiat.
4: Zadanie pod nazwą Wzmocnienie struktur ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie sochaczewskim zrealizowane ze środków samorządu powiatowego w Sochaczewie.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: Była to powtórka audycji. Pod

0: szukacie relaksu, no to pojedźcie na Islandię. Okazuje się, że Reykjavik został oceniony najlepiej w takim ogólnoświatowym rankingu najbardziej relaksujących miast. Miast, których też da się najlepiej wyspać, bo faktycznie Reykjavik na Islandii otrzymał najwięcej punktów, a to dlatego, że charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem hałasu, zanieczyszczeniem światłem, co pozwala na głęboki, nieprzerwany sen. Dodatkowym atutem są chłodne letnie noce, no bo średnia minimalna temperatura wynosi tam niecałe 9 stopni Celsjusza. Na plusie niskie jest także zanieczyszczenie powietrza. Także jeśli zastanawiacie się, co jest szałowego w tej Islandii, że tak ludzie tam latają, no to na przykład jakość odpoczynku podobno top.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.